zdania, dworec forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

SK2 Trójmiasto.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: W tym tygodniu deszczu sporo, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Nie jest to dobra informacja dla rowerzystów, aczkolwiek pogoda zawsze im sprzyja, tylko kwestia przygotowania. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 19 stopni w dzień, 13 w nocy. Słońce też do nas wpadnie, sięgniemy również po parasole. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, a w czwartek tylko 15. W sobotę 17 stopni, słońce pojawi się na pewno, niestety możliwy też deszcz. Teraz są druga Dąbka i Wendy w Gdyni, musimy zachować ostrożność.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. W wypadku szybowca zginęła 38-latka, a jej instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi Patrycja Pokrzywa z bielskiej policji.
6: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
5: Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny ukrytej w transporcie cegły elewacyjnej. Wartość zabezpieczonego w porcie w Gdyni narkotyku to ponad 156 milionów złotych, mówi szef MSWiA Marcin Gierwiński.
7: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często to niszczy ludziom życie.
5: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
7: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
5: W sprawie ostatniego przemytu heroiny w Gdyni zatrzymano 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala Rafał Szpak.
8: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
5: Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
5: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
11: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
5: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Po co się oni zwracają do polskiego związku tego o dziką kartę? Zapraszam do mnie na osiedle.
13: Tam dziką dostanie?
12: Dzik, małe, duże chodzą. Jakie chcecie? Na pewno jakieś karty mają przy
13: na
12: sobie.
13: Pewno. Na pewno, grzebią po tych śmietnikach.
12: Oczywiście, że
13: to
12: tak.
13: To na pewno jakąś kartę znajdą. Maja, gdzie ty
12: od
13: tam szukasz?
12: Od cholery u nas tego, no.

0: Ale wiecie, jak ja daleko byłem?
1: Nie zniszczył cię,
0: nie
1: co?
0: Zniszczył mnie, ale nie. Wiecie, jak ja daleko byłem?
1: Gdzie byłeś?
0: To znaczy, jeżeli ktoś tam mieszka, to pomyśli sobie, że gdzie on tam daleko
1: był, blisko,
0: nie?
1: Tak?
0: No, ale ja, dla mnie to był jednak wyczyn tam pojechać i przejść 23 tysiące kroków jednego
1: 23
0: dnia.
1: Wow, nie no, naprawdę.
0: Ja, dziękuję bardzo, dziękuję.
1: To prawie jakbyś się słowa uznania. Na górę jakąś wdrapał.
0: Ja już przez pół roku nie muszę chodzić nigdzie.
1: Nigdzie, tak.
0: Mam tyle zrobionej kroków.
1: Już nadrobiłeś.
0: Nie, posłuchajcie, byłem w Toruniu, bo ja lubię po Polsce jeździć.
1: U ojca?
0: Nie, u ojca nie byłem. Znaczy, może u któregoś ojca byłem, nie? Ale u tego akurat nie.
1: Tego
0: byłem
1: nie
0: w Toruniu.
1: Okay.
0: Jestem zachwyconym tamtejszym starym miastem. Jest po prostu przepiękne. I tak sobie pomyślałem, że ja będę cyklicznie robił wycieczki po Polsce.
1: A myślałem, że do Torunia.
0: I w do końcu Torunia,
1: odwiedzisz,
0: do
1: i że w końcu odwiedzisz ojca.
0: Na 100% jeszcze pojadę do ojca, do Torunia.
1: No bo ojca trzeba odwiedzić.
0: Ale
1: no.
0: Posłuchajcie. Będę robił cykliczne wycieczki po Polsce i teraz chciałbym was poprosić z tego miejsca, tutaj, z tego miejsca, ze studia Radia SK2, żebyście zaplanowali Jarząbkowi wycieczkę. To znaczy, dzwonimy 726-826-826 albo Messenger i chwalimy się, gdzie ja powinienem jeszcze w Polskę pojechać.
1: Czyli innymi słowy, pochwalcie swoje miasto, tak je zareklamujcie, żeby Jarząbek chciał w wakacje was odwiedzić.
0: Bo ja na pewno będę jeździł po Polsce, jest tak piękna Polska, jestem taki zachwycony.
1: Masz
0: tym
1: takie tanie bilety.
0: No, totalnie, bo jeszcze karta dużej rodziny. Ludzie, nic, tylko wsiadać w pociąg i jechać w Polskę. 726-826-826 albo Messenger. Bardzo proszę o jakiś, tak to się ładnie mówi, destynację.
2: SK2.
1: Ty, żeby ludzie z destylacją nie pomylili.
0: Nie, mogą mylić, a dlaczego by nie?
1: Destynacja.
0: Destylacja.
1: W sensie przeznaczenie podróży, cel
0: tak.
1: Podróży.
0: To ale znaczy, jak będzie destylacja, to spokojnie.
1: Nie, destylacja, nie mylimy. 726-826-826. Zareklamujcie swoje miasto, można też na Messengerze. Ja się

0: ależ wiekowy już, a bardzo dobry utwór Magda Fam.
1: Nie wypominaj.
0: Nie wypominaj. Dwa, ale jak wino, im starsze, tym lepsze. 19 minut po 6. Gdzie ten Jarząbek ma pojechać?
1: Dawaj.
0: Wakacje tuż, tuż.
1: Bo ja byłem na kawie i nie słyszałem, co też do mnie mówiliście.
0: Będziesz zwiedzał cały kraj, bo ludzie mają propozycje. Pierwsza propozycja na dziś, reklamujemy swoje miasto, to Madzia. Słuchamy, Madziu, dzień dobry.
2: No, na pewno już byłeś, ale zapraszam do Wrocławia.
0: Byłeś?
1: Byłem, ale nie pamiętam.
2: Szlakiem Krasnali.
0: Krasnali szlakiem.
1: Aha.
2: Codziennie można przynajmniej 20 parę tysięcy kroków zrobić, a żeby je obejść, to tak ze 3-4 dni potrzeba.
0: 4, razy 4.
2: Więc razy 4, no. Tak można policzyć, to będzie tyle kroków, że do końca roku nie trzeba będzie chodzić.
0: Widzisz? I co?
1: Ale żeby obejść jednego Krasnala, trzeba 20 tysięcy kroków?
0: Nie!
1: Całe miasto?
0: Cały szlak Krasnali. No a jak byłeś, to nie szedłeś szlakiem Krasnali?
1: Powiem ci tak, że...
0: Ty masz inne ścieżki, tak?
1: Nie wiem, czy ja w ogóle szedłem. SK2. Ale z tego, co słyszałem, miasto ładne.
0: Okej. Okay. Reklamujcie swoje miasta 726-826-826 lub Messenger. Madzia, do ciebie oczywiście. Prezenty od radia lecą. Ty

0: Dzieci już odliczają pewnie, bo to już czerwiec, to już tak, wyjdą wesołe ze szkoły i dwa miesiące ich nie będziesz widział. Ale jeszcze póki co do szkoły trzeba chodzić.
1: No właśnie, wręcz przeciwnie, będziesz je widział. Dzień w dzień, przez całą dobę.
0: Ale w szkole,
1: w szkole nikt nie będzie widział.
0: Nie, no jasne, że
1: 25
0: tak,
1: w szkole, po 6. Tak. Posłuchajcie, czytam sobie dzisiejszą kolorową gazetę i co ja widzę? Małgorzata Rozenek Majdan, kojarzysz?
0: Perfekcyjna pani domu.
1: I Radosław Majdan.
0: Perfekcyjny bramkarz.
1: No powiedzmy. Wydali fortunę na przyjęcie syna, ale to nie byle jakie przyjęcie. To były urodziny, moi drodzy. 10 czerwca Henio Majdan skończył 6 lat.
0: Skończy. Jutro jest 10 czerwca.
1: Skończy 6 lat.
0: A czyli wcześniej mu zrobili.
1: Okej, zrobili wcześniej. Teraz tak, patrzę, ile to wszystko kosztowało. Sam tort kosztował 2000 zł, wyobraź sobie. No. Morze balonów między 3 a 5 tysięcy zł.
0: O, proszę.
1: Proszę bardzo. Była księżniczka, były gofry z, gofry z owocami. Gofry, wiesz, po ile gofry idą teraz, będą szły nad morze?
0: To jak gofry były, to ewidentnie widać, że to były luksusowe urodziny.
1: Totalnie.
0: Bo ja podejrzewam, że w tym sezonie dojdzie do tego, że gofry nad polskim morzem to nie będą sprzedawać, wiesz, całego gofra, tylko na te kwadraciki małe. Będą dzielić i będzie po 5 zł za kwadracik.
1: I tak cię stać na nie nie będzie.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach, gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4-pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku, prawie o 9 godzin. Za chwilę będziemy mieć zrównanie, a potem znowu dnia zacznie ubywać. Na termometrach dzisiaj 19 stopni w ciągu dnia i 13 stopni w nocy. Będzie trochę słońca nad Trójmiastem, co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu. Niewykluczone też lokalnie występujące burze. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, 12 w nocy. Słońce będzie się pojawiać, deszcz też. Na Podwalu Przedmiejskim uważamy w Gdańsku, uważamy na Spacerowej, Słowackiego, Adamowicza, Kartuskiej i na Hawla. Szerokiej drogi.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: 6.30, news SK2, Anna Łobocka, a na początek Lublin, gdzie 7 zastępów straży pożarnej 3 godziny walczyło z ogniem. W nocy palił się były klub jeździecki, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, trwa ustalanie przyczyn pożaru. Trzęsienie ziemi na Kubie miało magnitudę 6,2 i było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu wyspy. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Dziś ceny paliw poszły w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 groszy.

0: Pan Podsiadło. Pan Podsiadło, który zaczął obrotowy tour i sobie będzie koncertował.
1: No, przez, się nie odwrócisz dalej, całe lato. Podsiadło.
0: No tak, no, lodówkę otwieram, patrzę, Podsiadło.
1: Podsiadło, nie?
0: No, kawę chcę zaparzyć z ekspresu, Podsiadło. Podsiadło. No i dobrze, i tak ma być, bo Podsiadło robi jedne z najlepszych polskich hitów, a my same takie gramy w Radiu SK2. 22 minuty do 7.
1: Taki Dawid Podsiadło nie musi się martwić. Nie musi się martwić, gdzie jechać w Polskę. On po prostu jedzie w Polskę i daje koncerty, prawda? I zwiedza sobie miasta Polska. A ja się martwię i nie wiem, gdzie mam jechać. I proszę bardzo, dziękuję wam za to, że przychodzą pomysły. Na przykład Wiktor do nas napisał na Messengerze: a kiedyś byłeś w Berlinie, jest tam brama brandenburska i inne zabytki.
0: Oj, kolego, nie wiesz, do kogo piszesz. Tak chcę powiedzieć. Oj, kolego,
1: Dla mnie Berlin...
0: Jarząbek, co, wybierasz się do zachodnich sąsiadów?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Berlin, proszę bardzo, część wsi Harta na Podkarpaciu. Dlaczego by nie?
0: A, na Podkarpacie,
1: do
0: jest
1: Berlina
0: Berlin?
1: Można, tak,
0: jest.
1: Można pojechać.
0: Ale to nie miasto.
1: To nie miasto, ale co z tego? To miejscowość.
0: Miejscowość Berlin.
1: Jest.
0: Dobrze, dobrze.
1: Dobrze, przyjadę do Berlina, jak będę na Podkarpaciu.
0: Jest jeszcze... A, to może być propozycja dla ciebie, tutaj od słuchacza. Nagranie jest na sekretarce, prosimy.
2: No, zapraszam do Koluszek, to jest tam 30 km od Łodzi.
0: Koluszki pod Łodzią.
2: Gwarantuję ci, że bez grosza przy duszy przez tydzień nie wytrzyjesz.
0: Widzisz?
1: A jeszcze jak brzmi, bo to widzisz, Koluszki, paluszki.
0: Jeszcze, o, i przegryzka jest od razu. SK2.

0: No to jest kwestia sporna. Jeden powie, że wierzy, drugi powie, że nie wierzy.
1: Ważne, żeby ona mi wierzyła.
0: To też. Wierność przede wszystkim. 10,5 minuty zostało nam do godziny 7 w Zgorzelcu. Ciekawe rzeczy się działy.
1: Zgorzelec to jest piękne miasto w ogóle. Pewnie je odwiedzę. A na razie zaglądamy tam tylko, jeżeli chodzi o informacje, które dostajemy. Mężczyzna znalazł 1 000 000 złotych na ulicy. Od tak sobie leżały pieniążki. No ale żeby nie było. Usłyszał już zarzuty, bo został zatrzymany przez policję. Zarzut dotyczy przywłaszczenia znaleźnej rzeczy w postaci środków pieniężnych, za co grozi mu teraz do roku pozbawienie wolności.
0: No, ale chodzi o to, że mężczyzna nie przyznał się do winy, a prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych. Bo, słuchajcie, pieniędzy policja nie odzyskała, facet się do winy nie przyznał, a dostał karę 50 000 złotych. Przypomnijmy, znalazł 1 000 000. Tak. Czyli
1: gość jest jeszcze na plusie. Zostaje mu 950 000 gdzieś w stodole. SK2.
0: Prosta matematyka, to zakończenie roku szkolnego. Powinniśmy to odejmowanie już ogarnąć.
1: Nieprawdopodobne. No,
0: dobra, czyli Zgorzelec jak coś, Jarząbek, jakbyś chciał. Tam 1 000 000 na ulicy leży.
1: Pieniądze leżą na ulicy, trzeba się tylko schylić, a z tym będzie problem.

0: 4 minuty zostały nam do godziny 7, równo wtedy też newsy w Radiu SK2, bądźcie czujni, bądźcie blisko, będziemy mieli coś dla was z tych najważniejszych rzeczy i też z tych takich lokalnych, takich mniej ważnych, ale chyba ważnych.
1: Wojna się zaczęła.
0: Ale to nie taka poważna, jakbyście myśleli. To jest jednak wojna. Tak, tak. To jest wojna o kort.
1: O kort, na którym swoje pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska.
0: No.
1: I więcej zdradzimy w newsach punktualnie o 7, tak więc bądźcie blisko, bo to się, naprawdę z tego się może dramat zrobić.
0: Dramat na całą Polskę. No. To, i my go rozdmuchamy jeszcze.
1: Tak, tak.
0: Będą nas na tych pisać. W portalach plotkarskich.
1: Jak ktoś kogoś z backhandu sieknie, to się
0: to ja mu forehand.
1: Forehand?

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: W roku 1951 w Lęborku odnotowano czerwcowe minimum temperatury w Polsce, to prawie 3,5 stopnia poniżej zera. Dziś zdecydowanie lepiej, bo na termometrach w Trójmieście 19 stopni, w nocy bez przymrozków 13 stopni. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Zarówno dziś, jak i jutro słońce do nas wpadnie, ale będą występowały też przelotne opady, niewykluczone lokalnie występujące burze, a w nocy mogą pojawiać się mgły. Na spacerowej podwalu przedmiejskim, na Elbląskiej, Toruńskiej, Jabłoniowej uważamy w Gdańsku.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Jest 7, news SK2, Anna Łobocka. Jest opinia, ale Pałac Prezydencki nie zdradza szczegółów. Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
13: Sprawę wyjaśnia już Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Mowa o wypadku szybowca w Bielsku Białej, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji.
15: Niestety tego wypadku nie przeżyła 38-latka. Z kolei 56-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy, a mężczyzna, ten 56-latek, w tym przypadku pełnił rolę instruktora.
13: Szybowiec wczoraj po 19 spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Nie chcą bloków w miejscu kortu. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej walczą o miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w tenisie.
16: korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te tebesy powstały. I nam się to nie podoba.
17: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
18: My możemy sobie mówić o nich, co chcą, to i tak robią, nie?
13: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: SK2 Sport.
13: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mistrzostwach Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała też Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw w czwartek. Asekoresowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Prawie 4 minuty po 7. Dzisiaj dzień Agu Gaga. Agu Gaga. No to jest tak, dzidziusie tak mówią. Agu Gaga.
22: Agu Gaga.
21: Święto pierwszych dźwięków i słów niemowląt. 9 czerwca przypada. Więc wszystkiego dobrego dla świeżo upieczonych rodziców, których dzieci zaczęły gugać.
22: A jest dzisiaj też dzień trójkąta, koral, koral.
21: No właśnie, właśnie, no to jest to Agu Gaga.
22: Ja zostanę przy Agu Gaga.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Ty tylko umiesz zawołać: mama pić!

0: Ej, muszę chyba przeprosić Dry Skula.
1: Za co? Bo wczoraj pożyczyłeś od niego coś.
0: Nie. Wczoraj na antenie, pamiętam, powiedziałem na niego Dry Skul. Po prostu przeczytałem, jak jest napisane. Dry Skul.
1: No. A po nazwisku to po pysku, jak to się mówi.
0: On tak ma na nazwisko?
1: Nie.
0: Dry Skul?
1: Na szczęście. Widzisz? Ale Wiktor Waligura ma tak na nazwisko i razem Dry Skulem.
0: Ale Wiktor Waligura, zobacz, nie można się pomylić.
1: Nie
0: tak
1: można.
0: Się mówi, jak się czyta, jak się pisze.
1: Można. Ja kiedyś górą napisałem przez U otwarte. Zresztą nie tylko ja. Polska górom też.
0: Polska górom.
1: Tak, no, przez U otwarte się pisze. Cztery pory roku ten kawałek był już na naszej antenie. Wiktor Waligura, Dry Skul.
0: Dry Skul.
1: Mówię, żeś mylił teraz. Drugie miejsce na naszej polskiej gorącej 20. Tych kawałków do głosowania jest 20. No i znowu w piątek kolejne notowanie. Więc jak zawsze o tej porze zachęcamy was do tego, żeby wchodzić na sk2.pl i głosować.
2: SK

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ja mam moskitierę, zrobiłem sobie i dziękuję, mogą mi latać. Latają mi koło balkonu.
1: Nie wejdą?
0: Nie wejdą! Wszystkie okna zmoskitierowałem sobie przed latem i dobrze zrobiłem, polecam. 19 minut po 7, Kłebo na Fide z Darią Zawiałow za nami. Za chwilę budka suflera, a my wracamy do tego, gdzie Jarząbek ma pojechać sobie w trasę w Polskę.
1: Pineski nawet sobie kupiłem takie, że będę teraz wpinał w mapę, gdzie mi powiecie, tam pojadę.
0: Są propozycje dla ciebie.
1: No, poproszę.
0: Darek z nami, słuchamy. Dzień dobry.
2: A witam serdecznie.
0: No to gdzie Jarząbek ma pojechać, co reklamujesz?
2: Wapiennik. Wapienne.
0: Dobra. I to gdzie to?
2: To jest Beskidniki.
0: Beskidniki, Jarząbku.
2: Okay. To jest piękna, urokliwa miejscowość.
0: Urokliwie tam jest, słuchaj.
2: Wieże widokowe
0: masz, możesz wchodzić.
2: Serdel.
0: Możesz zjeść.
2: I jeszcze tam.
0: I co jeszcze? Dobra, no serdel jest, to najważniejsze, nie? No, jak Jarząbek usłyszał...
2: Naprawdę, urokliwe.
0: No urokliwe, jak ty słyszysz serdel, ja myślę, że cię Darek przekonał.
1: Oczywiście.
0: Co?
1: Jak jeszcze macie mortadele, to od razu tam jadę. SK2. Serdel i mortadella, no. Nie ma lepszego śniadania.
0: Na wieży widokowej. Masz podgląd na cały Beskidnik. I Beskidniki, nie namęczysz się. No. Bo niski.
1: To nie żadna tam paruwa, nie?
0: No, nie
1: serdel na wieży widokowej. No przecież to jest palce lizać, no.

0: I tylko po polsku.
1: To co ja, to na ciebie gra, twoja.
0: Jak się nazywa to radio?
2: SK2!
0: Oczywiście, że tak.
2: I tutaj... wasza poranna dwójka.
0: I tutaj tylko same polskie hity, żadnych zagranicznych nie gramy. Nie, to jest jedyne takie radio.
2: Ale poranną dwójkę, żeby ludzie nie mieli podtekstu.
0: No ty i ja.
2: Ja i ty.
0: No ja i ty, no.
2: No to
0: Wajda Jarząbek, dzień dobry. Jeszcze raz, 24 minuty po godzinie 7 mamy. Zapraszamy was teraz do Stanów Zjednoczonych.
2: Tam... Nie teraz, za 5 dni. Jak ktoś by miał ochotę, bo to 14 czerwca się odbędzie. Ale możecie już powoli lecieć, bo nim dolecicie, to może zrobi się 14 czerwca. Będzie gala UFC pod Białym Domem z okazji 250 lat minęło od podpisania deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych i z tej okazji jest gala UFC, wybrnąłem.
0: To ja tylko wytłumaczę, że UFC to jest ten mordolanie, prawda, w klatce, takie no. Się spotykają zawodnicy i się naparzają ze sobą z łokcia.
2: Ale całkiem,
0: z kolana, ja chciałem powiedzieć, że... w nos, policzek. No.
2: Ja chciałem powiedzieć, że to droga impreza, 60 milionów dolarów to wszystko będzie kosztowało i całkiem przypadkowo punkt kulminacyjny gali UFC zbiegnie się z urodzinami Donalda Trumpa.
0: To przypadek.
2: Całkiem przypadkowo. Przypadek. Czyli słuchajcie, Trump na urodziny robi sobie galę UFC przed Białym Domem. Proszę
0: taka
2: bardzo.
0: Prawda. Ale to jest w ogóle, on jest bez ogłady. To jest człowiek bez ogłady. Bo gdyby był dżentelmenem, to by wiedział, jak się robi takie rzeczy. Na przykład u nas ustawki przecież robi się po cichu, w lesie, w ramach Gentleman Agreement.
3: SK2.

0: Reklama.
1: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój, nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego i miasto zwalnia. Gdania Riverside Living, nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku, apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Dzisiaj świętują, więc wpadajcie do nich na kawę. Sylwester, Anna, Hanna i Józef. Wszystkiego dobrego, kłaniamy się w pas. 19 stopni, jutro 20, 13 stopni w nocy, zarówno dziś, jak i jutro. Dziś słońce do nas spadnie, jutro też. Dziś możliwy deszcz i niewykluczone burze, jutro będzie podobnie. W czwartek zmienia się temperatura. Zobaczymy nie więcej jak 15 stopni w ciągu dnia i tylko 10 stopni w nocy. A w weekend też niestety trzeba przygotować się na deszcz. Undruga, Dąbka, 10 lutego Śląska Wiśniewskiego. Uważam na siebie w Gdyni.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim w samym Charkowie. Rannych zostało 15. Do ataków doszło w momencie powrotu prezydenta Ukrainy do Kijowa z rozmów w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wołodymyr Zełenski omawiał sposoby zakończenia wojny z Rosją. Uwaga na upał, ostrzega IMGW. Alerty przed wysoką temperaturą obowiązują w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. W województwie mazowieckim, w części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego termometry pokażą 30 stopni. Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o Złoto Orlen Basket Ligi. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

0: jak jedwa.
1: Czyli że delikatna. Czyli że delikatna. Chyba o to się rozchodzi w tej piosence. Róża Europy, Westę 2. 20 minut zostało nam do 8. Cały czas spływają propozycje dla Jarząbka. Gdzie by tu można było
2: dawaj,
1: pojechać? Jest wyzwanie chyba dla ciebie. Słuchamy.
3: Cześć, Planeta. Ja mam dla ciebie, Jarząbek, wyzwanie.
1: Mówiłem?
3: Też jedź w województwo opolskie i dojedź do Krótboka, a później bez nawigacji znajdź miejscowość Pszczonki.
1: Pszczonki.
3: Na razie, trzymaj się. Mam nadzieję, że podejmiesz wyzwanie.
1: Bez nawigacji. Bez nawigacji.
2: Przecież to, co to jest za wyzwanie?
1: Pszczonki.
2: Pszczonki. Pszczonki to jest miejscowość obok Pogorzałki.
1: Pogorzałki?
2: A do Pogorzałki to po prostu na czuja, na nos można pojechać.
1: A do zimnej wódki w Opolskim trafisz?
2: Tam też jest?
1: Jest zimna wódka w Opolskim. Jeszcze jest Ameryka, Węgry są i Moszna też jest.
2: No,
1: to wszystko w Opolskim.
2: I wszystko naraz, jak się w końcu zrobi, to w końcu trafisz do tej Pszczonki na 100%. Najpierw Pogorzałka, później zimna wódka, a następnie Pszczonki. No, to się wszystko łączy ze sobą. Dobrze, ale dobra.
1: A prowadzicie Moszna.
2: No, ale... Nie, odwiedzę Pszczonki, odwiedzę.

0: powietrza.
1: Ale bez chipa już nie będzie można żyć.
2: Nie. Chip musi być.
1: Musi być chip.
2: Musi być chip, jak nie to 5000 zł grzywny. Prezydent już podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów, w skrócie KROPIK.
3: Tak, taka kropeczka. Będzie trzeba teraz wszczepić zwierzaczkowi swojemu. Koszt 50 zł. I wydajecie 50 zł, macie zaczipowanego pieska i kotka, bo jak nie to kary.
2: Ciekawe, jak to będą egzekwować. Będą chodzić po domach i przepraszam, czy piesek i kotek mają chip?
3: No pewnie będą mi zaglądać.
2: Jak to kotka,
3: prawda?
2: To chipa, no. Chipę pewnie ma.
3: No, a jak do pieska, to nie wiadomo. Tak czy inaczej, jeżeli nas słuchają psy albo koty, to proszę się nie martwić, proszę się nie bać, proszę się nie buntować przed chipami. Zobaczcie, to nie jest takie złe. Ja od 16 lat jestem zaczipowany i zobacz, nie włóczę się już z kolegami po okolicy. Po pracy wracam do domu na dwóch łapach, a tam czeka na mnie ciepła Micha. No

0: Lady Punk w Radio SK2. 5,5 minuty zostało do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Chciałeś powiedzieć do 9.
0: Tak. Zagramy o prezent marzenia wartości 500 zł. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić w te wakacje. Ciekawych, polskich, pięknych. Więc zachęcimy Was, żeby się zgłosić najdziwniejszą nazwą miejscowości, jaką znacie.
1: A ja sobie później wklepię na mapie i zobaczę, gdzie to jest, prawda? To nie musi być Wasza miejscowość. Może przejeżdżaliście przez jakąś taką ciekawą, fajną miejscówę w tym. No to dajcie znać. 7268 26826 albo Messenger. Tak, zgłaszamy się do Państwa i miast, które już po 8. SK.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: codzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jest

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sporo deszczu w tym tygodniu, więc musimy zabrać ze sobą parasole, tak na wszelki wypadek, ale co jakiś czas nad Trójmiastem będzie pojawiało się też słońce, zarówno dziś, jutro, jak i w czwartek. W czwartek tego słońca będzie zdecydowanie nie mniej, temperatura spadnie do 15 stopni, bo dzisiaj na przykład 19. Do tego wszystkiego w tym tygodniu będą pojawiały się w nocy i szczególnie na Kaszubach. Mgły i zamglenia, na które trzeba bardzo uważać. No i taka pogoda utrzyma się mniej więcej do końca tego tygodnia. Żołnierzy Wyklętych, Budowlanych, Starogardzka, Świętokrzyska, Podwale Przedmiejskie uważamy na siebie w Gdańsku.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. 37-letni obywatel Turcji usłyszał zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna.
7: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
6: Decyzja już zapadła. Jak dowiedzieli się nasi dziennikarze, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa jest senator tej partii Monika Piątkowska. Wcześniej pojawiła się informacja, że Rafał Sonik dostał propozycję startu w wyborach, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Dziś po odmowach kandydatów profesorskich i niejasnym zachowaniu Sonika padło właśnie na Monikę Piątkowską. Poszukiwania kandydata prowadziła przede wszystkim warszawska centrala partii. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA. W czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali San Antonio Spurs. W finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
6: Czas na rozstrzygnięcia w Orlen Basket Lidze. W pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa. Dziś mecz w rywalizacji o trzecie miejsce. O 19:00 Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. Jest porozumienie w Krakowie. Wisła Kraków dogadała się z Wieczystą, by Beniaminek Ekstraklasy rozgrywał mecze na stadionie Białej Gwiazdy. Obiekt Wieczystej nie spełnia wymogów. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana za 2 tygodnie.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: A Szachtarowi Donieck nie pozwolili grać Wiślacy na swoim stadionie. Nie, nie, muszą szukać innego stadionu.
12: Jakby się Szachtar nazywał Wieczysta, to może by pozwolili. No, to wszystko o to się rozbija. 3 minuty po godzinie 8:00. Witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: A może ktoś w domu? Może nie w pracy nas słuchają już, albo w drodze do pracy, tylko w domu?
12: U mnie nie ma wieczystego w domu. Nie.
11: Ale masz lampę i sofę.
12: Lampę i sofę. Znaczy, pod stertą ubrań gdzieś tam jest ta sofa.
11: No
12: nie?
11: Właśnie, a teraz Ania wyszkoli, może pora na jakieś porządki. Tu lampę, tu sofę, tu regalik. Z najlepszymi polskimi hitami też można dobrze posprzątać.
12: Znam takie żony.
11: We wtorek 9. Czemu żona? Czemu
12: nie
11: żona?
12: Wiem.
11: A może chłop chce
12: Dobra,
11: posprzątać?
12: Matkę znam taką, która przestawia meble co tydzień.
11: Faceci zamiotły.
14: Chciałem.

0: Mamy... W czwartek
1: się zaczyna?
0: Tak.
1: Dobra, mundial się zaczyna w czwartek, a jeszcze,
0: w
1: się,
0: nocy.
1: Nie, jeszcze się nie zaczął, a już jest skandal.
0: To nie pierwszy i pewnie nie ostatni.
1: Chodzi o sędzię z Somalii, pan Omar Artan, który jest uważany za jednego z najlepszych sędziów afrykańskich, dlatego właśnie został wybrany przez FIFA do prowadzenia meczów na mundialu.
0: Nie został
1: wpuszczony do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, amerykańskie służby graniczne uznały jego paszport dyplomatyczny za niewystarczający, no i odesłały go z powrotem do Somalii.
1: A Ziobro jakoś się dostał, zobaczcie. Ziobro do Stanów jakoś się dostał.
0: Bo Ziobro był ministrem, a tutaj chodzi o sędziego tylko, prawda? Ja tak czy inaczej proponuję w zamian za pana z Somalii, może u nas jakiegoś polskiego sędziego byśmy wysłali w takim razie do Stanów Zjednoczonych? Spokojnie znajdziemy sobie jakiegoś uczciwego. Czy jest tu jakiś uczciwy sędzia?
2: Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.

0: Tak się będzie ktoś cieszył, jak zaraz wygra.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Dyng, dyng, dyng robiło koło takie jakieś. Bim, bim, bim, bim, bim.
3: Weź, bo wyrwiesz, zostaw to.
0: Urwiesz następnemu.
4: Po łapach dam zaraz.
0: Dobrze. Leszek Madzia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
6: No witam, witam.
0: Zagramy sobie w Państwa Miasto o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady, kręcimy kołem, losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, druga osoba ma nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, Leszek zacznie dzisiaj.
4: W prawo czy w lewo?
6: Prawo.
4: Prawo. Pamiętajcie też, że odpowiedź musi się zaczynać na tą literę.
0: Tak? Patrz, mówiłem, że zepsujesz? Odpadło koło! Odpadło nam koło, niemożliwe. Mówiłem, że zepsujesz.
4: O ludzie, ojej.
0: Poczekaj, po co tak mocno kręcisz?
4: No nie wiem.
0: Poczekajcie, musimy naprawić koło, chwila.
4: Tu, cześć.
0: Nie przewidzę. Jeszcze raz, w prawo było.
4: Ty trzymaj za...
0: Dobra, ja trzymam za koło. Kręć. Ojeju, odpadło nam koło, matko kochana. Dobra. Jest. Trzecia litera alfabetu, litera C.
4: Litera C.
0: Nie rób tego więcej, Jarząbek.
4: No jak to, że koło jest to tyle,
0: Leszek,
4: że
0: słyszysz? Trzecia litera alfabetu.
6: Słyszę.
0: Słyszysz. C. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
6: Cyp.
4: Miasto.
6: Cytów.
4: Znana postać.
6: Cezar.
4: Roślina.
6: Cytryna.
4: Kolor.
6: Czerwony.
4: Zawód. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj
0: dobra.
4: Nie ma.
0: Leszek, Leszek, wiesz, że Cyców nie posiada praw miejskich?
6: O ja.
4: To jest piękne miasto, piękne miasto, piękna miejscowość, przejeżdżałem przez nią. Nazwa też niczego sobie, ale poczekaj, może jest jakiś Cyców
0: nie ma, miejsce, Cyców to wieś, Cyców to jest wieś, Cyców nie jest miastem. Piękna miejscowość, owszem, pięknie się nazywa też, ale jest wsią. Nie możemy ci miasta zaliczyć, Leszku.
4: Czyli... Poczekaj.
6: No, trudno.
4: Dobra, inaczej robimy. Niech jeszcze Magda podpowiada, a ja jakieś miasto o nazwie Cyców może
0: nie
4: znajdę.
0: Nie znajdę? Wydaje mi się, że nie znajdziesz. Madziu, raczej masz jeden punkt do przebicia, chyba że Jarząbek jakiś Cyców z prawami miejskimi znajdzie. No to wtedy spoko. Prawo, lewo?
7: Lewo.
0: Lewo, proszę bardzo. Patrz, jak się kręci Jarząbek. Koło nie... Nie odpada,
4: tak
0: jest...
4: Trzeba to jakoś naprawić, bo to wiesz.
0: Elegancko. Ale by nam konsolę tę zepsuło, bo to koło nam spadło na te wszystkie guziczki. Litera K. Na K się zatrzymało. Litera K. 20 sekund. Madziu, uwaga, państwo.
7: Kambodża.
0: Miasto.
7: Kalisz.
0: Tytuł filmu.
7: Kwiat pustyni.
0: Imię.
7: Katarzyna.
0: Roślina.
7: Kaktus.
0: Potrawa.
7: Kotlet.
0: Kotlet!
4: Kotlet!
0: Ulubione nasze narodowe danie. Dobrze, dobrze. Raz, dwa. Kwiat pustyni bym sprawdził. Znaczy już, chyba że będzie...
7: Była książka, potem film.
0: Kwiat
4: wiesz, to pustyni. Bez
0: znaczy, chyba że znalazłeś Cyców z prawami miejskimi, no.
4: Gdyby Leszek w XIX wieku odpowiedział, że Cyców, to bym mu chyba zaliczył.
0: A Cyców do XIX wieku miał prawa miejskie?
4: Nie miał praw miejskich, ale był bardzo dużym ośrodkiem obejmującym jakieś tam inne wsie.
0: Zobaczcie, poszedł w tym czasie do biblioteki, wypożyczył książkę, wyczytał i wrócił i wie
4: no nie,
0: wszystko.
4: No niestety. Cyców to jest gmina wiejska.
0: Gmina wiejska. Zatem Leszku, jeden, a Madziu, Madziu Kwiat Pustyni jest film, więc Madziu masz 6. Więc 6-1. Prezent marzeń leci do Madzi.
7: Dziękuję bardzo.
0: Proszę.
4: Proszę.
0: Do Leszka nagrody pocieszenia i jutro po 8 też gramy.
2: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: To powinno być nasze hasło na każdy dzień. Nie martw się, uśmiechnij się, będzie praca, znajdziesz pracę, bezrobocie spadnie, będzie dobrze.
1: No właśnie, nie. Jakbyś mieszkał na Wielkiej Brytanii, to byś miał inaczej.
0: No ale żyję w Polsce.
1: Się martwić.
0: Ale żyję w Polsce.
1: No to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, moi drodzy? Młodym coraz trudniej znaleźć tam zatrudnienie.
0: No dobra, to akurat jest prawda. Pan Alan Milburn.
1: To jest pan były minister w rządzie Partii Pracy, jakby ktoś pytał.
0: Tak, i ten pan były minister przedstawił taki raport dotyczący Wielkiej Brytanii, z którego wynika, że, uwaga, za 4 lata do 2030 roku w Wielkiej Brytanii przybędzie 1 250 000 bezrobotnych.
1: Co więcej, w tym raporcie czytamy, że 6 na 9 młodych nigdy nie pracowało. 6 na 9!
0: No to nie ma co się dziwić, że nie pracują, bo 6 na 9 brzmi jak dobra zabawa. SK2.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sporo deszczu w tym tygodniu, więc musimy zabrać ze sobą parasole, tak na wszelki wypadek, ale co jakiś czas nad Trójmiastem będzie pojawiało się też słońce, zarówno dziś, jutro, jak i w czwartek. W czwartek tego słońca będzie zdecydowanie nie mniej, temperatura spadnie do 15 stopni, bo dzisiaj na przykład 19. Do tego wszystkiego w tym tygodniu będą pojawiały się w nocy i szczególnie na Kaszubach. Mgły i zamglenia, na które trzeba bardzo uważać. No i taka pogoda utrzyma się mniej więcej do końca tego tygodnia. Żołnierzy Wyklętych, Budowlanek, Starogardzka, Świętokrzyska, Podwale Przedmiejskie, uważamy na siebie w Gdańsku.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: 8.31, News SK2, Anna Łobocka. Rząd zajmie się dziś propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto. To o 180 zł więcej niż teraz. Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego zawieszony w związku z oskarżeniami o molestowanie. Powodem są zarzuty jego bliskiej współpracownicy. Karim Khan jako prokurator wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanyahu i prezydenta Rosji Władimira Putina. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. Instytut ostrzega, że będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni w centralnej i południowo-wschodniej części kraju.

0: Żona mnie ostatnio zasmuciła właśnie,
1: no.
0: Bo mówi, zobacz, były takie kwiatki, takie te, to one się bzy nazywają? Czy coś takiego?
1: No.
0: I one kwitły. I to znaczy, że była wiosna. Teraz jakieś tam nowe zakwitły i to znaczy, że jest czerwiec. A jak te fioletowe zakwitną, to znaczy, że się lato skończy.
1: Okej. No dobrze, fajnie.
0: Tak mi powiedziała. I już mi się smutno zrobiło, bo te niebieskie...
1: Ale wiesz, że teraz kwitły. Nie jest kącik ogrodniczy, tylko odkurzający.
0: Smutkiem swoim chciałem się
1: podzielić. Cofamy się do newsów sprzed lat, ale z tego dnia, który dziś mamy.
0: Do kwietnia bym się cofnął.
1: Nie. 9 czerwca dzisiaj 2005 roku. Zemsta po mazursku na kajakach.
0: Proszę
1: taki
0: bardzo.
1: Artykuł. Ktoś postawił płot nad samą Krutynią, to taka rzeka, w wiosce Zielony Lasek, gmina Piecki, i uniemożliwił turystom przeprawę kajakami. Zaalarmował Gazetę Olsztyńską jeden z czytelników. A kajaki trzeba w tym miejscu wynieść na brzeg, bo tu rzekę zagradza młyn. Tak dziennikarze pisali 9 czerwca 2005 roku.
0: Okazało się, że Krutynię ogrodził niejaki Jerzy Waszkiewicz, były sołtys Zielonego Lasku. Tłumaczył, że zdenerwował go sąsiad, Waldemar Wasilewski.
1: Jest cytat. Ten Wasilewski wchodził na mój brzeg, kamienie mi stamtąd zabierał, na swój teren kładł. No to się wkurzyłem, geodetę wezwałem, słupki postawiłem i co moje, zagrodziłem.
0: Zobacz ta, się ludzie, panowie się o kamienie pokłócili, żeby to jeszcze jakieś szlachetne kamienie, ale nie, tu jakieś zwykłe polne.
1: No. Facet miał rację, że nie pozwala sobie kamieni kraść, nie?
0: No.
1: A mógł ten drugi przyjść do niego, poprosić ładnie.
0: Jak ładnie?
2: Daj kamienio!
3: Eska 2.
4: Moja piękna miedza jest moja.
5: Jak na miedza moja nie jest twoja, bo jest moja. Co jest moje, to jest twoje, bo jest moje.
4: Miedza jest moja, rozumiesz to? Ja my walczyłem, za myczkę i za miedzę walczyłem.
5: Co my, brybka,

0: 10 minut zostało do 9. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić. Ciebie na pewno by nie porwało, więc Cudnochy, miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, mogłaby ciebie zainteresować, bo tam ciekawe anomalia pogodowe się zdarzają, ale takiego ciężaru to raczej nie porwie, nawet i tornado.
1: A, bo ja mam serce ze złota.
0: Na przykład dlatego. Tornado się pojawiło właśnie w Cudnochach. No tak powiadomili ci, co badają te zjawiska takie.
1: Znaczy trąba powietrzna, mocne. Tak? Ten, no, taki wir taki, tak?
0: No tornado, no. Tornado, no. Bardzo duże tornado i nic tam za bardzo nie uszkodziło, ale to już szczęście. Kolejne takie w tym roku w naszym kraju.
1: A to pewnie zwalają wszystko na aurę, na pogodę. Pewnie tak, pewnie
0: no
1: zwalają.
0: Tak, bo to przez wiatry.
1: Ja mam inną teorię. To wszystko jest wina czerwcówki, moi drodzy. Tak jest. Zobaczcie. Była kiełbaska? Była. Była karkubeczka? Była. Była kaszaneczka? Była. Szaszłyczki były, sałateczki, kanapeczki, kefiry, soczki. No po takim zestawie to

0: Błahaha, błahaha.
1: Śmieszne, ale
0: że,
1: śmieszne.
0: Że do roboty trzeba iść, się śmieją z ludzi,
1: ale
0: widzisz?
1: Śmieszne.
0: Ahaha, dacie radę. U nas najlepsze polskie hity, za chwilę 10 bez reklam, jeden po drugim, to Kasia Grodzka przejmie stery. Mamy 5 minut do 9.
2: Ja z tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować, bo rzeczywiście moja mapa destynacji, nie mylić z destylacją, jak to żeśmy już powiedzieli, prawda? Moja mapa destynacji jest już bogata, wiem już gdzie jechać, ale czekam
0: to
2: na kolejne.
0: To jeszcze na dobitkę.
3: No witam moje ukochane radio.
0: No hej.
3: Dwa najlepsze radio świata.
0: O, dziękujemy.
3: Żyja Rząbek Majer.
0: No gdzie? No gdzie?
3: Ja same nazwisko wskazuje, albo tam, gdzie jarzębina rośnie, albo tam, gdzie jarzębie mieszkają.
0: Chyba...
3: I będzie szczęśliwy.
0: O, chyba te, jastrzębie.
2: Nie, jarzębie.
0: Jarzębie?
2: Będę jarzębiem na czele jarzębi.
0: Nie wycofujesz się.
2: Nie.

0: SK. Dwa najlepsze polskie hity. Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: To bardzo fajny dzień dzisiaj, to dzień przyjaciela, a może warto odnowić te stare przyjaźnie, które gdzieś tam nieco przyprószył kurz? Na termometrach 19 stopni w ciągu dnia, 13 w nocy, słońce do nas wpadnie, ale co jakiś czas będą w Trójmieście występowały też przelotne opady deszczu, niewykluczone burze, szczególnie na Kaszubach. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, sytuacja podobna, natomiast w czwartek temperatura spada do 15 stopni w dzień, 10 stopni w nocy, deszcz też co jakiś czas. Jabłoniowa, Świętokrzyska, Starogardzka, Chłopska, Spacerowa. Uważamy na siebie w Gdańsku.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia naszych dziennikarzy. Mateusz Chłystun zna szczegóły tej decyzji.
10: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Krakowskie struktury koalicji miały w tej sprawie de facto niewiele do powiedzenia. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. W centrali partii, jak słyszymy, panuje przekonanie, że lokalne struktury nie powinny samodzielnie wybierać kandydata, bo to one odpowiadają za porażkę prezydentury Miszalskiego. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
9: Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod pociąg. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Czy wiadomo, kim jest osoba, której chce postawić zarzuty? O tym Anna Badowska.
11: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
9: To kolejny bat na piratów drogowych. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między miejscowościami Kamieńsk a Radomsko. Długość odcinka pomiarowego to ponad 12 km w stronę Łodzi i ponad 13 w kierunku Częstochowy. Dozwolona prędkość w tym miejscu to 140 km na godzinę.
12: SK2 News. Trójmiasto.
8: Maciek Marcinowicz. W Gdyni trwa nabór 31 ratowników. Strzeżone kąpieliska rozpoczną działalność 26 czerwca. Ratownicy będą pracować na 4 plażach w Śródmieściu, Babich Dołach, Rydłowie i Orłowie. Kąpieliska będą czynne codziennie od 9.30 do 17.30 przez cały sezon letni. Arka Gdynia w ostatnim akordzie sezonu Orlen Basket Ligi zmierzy się z Dzikimi Warszawa w 2 meczu, którego stawką będzie 3. miejsce na mecie. Pierwsze spotkanie w Polsat Plus Arenie w Gdyni dziś o godzinie 19. Rewanż w piątek o 20.15 w stolicy.
13: Minęła dziewiąta, tutaj Radio SK2. Gramy 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Nie chcemy przerywać wam tej muzycznej uczty, tego drugiego śniadania z nutek. Mam dla was zespół Demono, będzie też Kasia Sienkiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
4: No to gramy.
12: 10 hitów
4: najlepszych polskich.

Takiego humoru przy wtorku wam wszystkim życzę. Takiego, jakiego ma Patrycja Markowska w tymże kawałku. Drogi kolego, gramy wam w Radiu SK2. Dobre humory mają też w naszej ekstraklasie, słuchajcie. Bo wreszcie Wieczysta, która do niej awansowała, dogadała się w sprawie użyczenia stadionu do grania. Panowie swoje mecze będą rozgrywali na stadionie Wisły Kraków. Co ciekawe, sam prezes Wisły powiedział, że w ogóle nie ma mowy o jakiejś bitce między kibicami obu drużyn, bo uwaga, tutaj cytat: fani Wisły i fani Wieczystej często to te same zbiory. To brzmi, jakby to były jakieś takie dwa plemiona, które działają sobie wspólnie. Miejmy nadzieję, że przed pierwszym meczem nie zapomną odpalić symbolicznej fajki lub w tym przypadku racy pokoju. SK

0: Piosenka pogodowa, czyli Black and White od Kombi. Gramy wam w Radiu SKA 2. A dlaczego pogodowa? A bo w całej Polsce mamy dzisiaj pełno ostrzeżeń przed czarnymi chmurami i białymi rozbłyskami. Do tego dochodzą też upały. 13 województw zostało objętych tymi alertami, więc no nie będę wymieniała, wiadomo. Ulewy i opady gradu mogą się pojawić po południu i utrzymać aż do wieczora. Jedyne województwo, którego nie obejmie ostrzeżenie, to województwo zachodniopomorskie. No przecież nie od dziś wiadomo, że w Szczecinie nie ma gradu, bo chmury cały czas myślą, że to miasto leży nad morzem i całe gradobicie idzie na hel.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: I po reklamie.

0: Kiedyś była taka moda, nie wiem czy pamiętacie, żeby wszystko reklamować hasłem jak z Hollywood. Opalenizna jak z Hollywood, uśmiech jak z Hollywood. A ona reklamować się nie musi jakoś specjalnie, bo wierne grono fanów czeka na jej album i przyszłoroczną trasę koncertową. Fifi Hollywood, Daria Zawiałow, takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 10, a przed nami Niosę.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
10: W mieście dzisiaj zobaczymy nawet 24 stopnie w ciągu dnia, ale w nocy tylko 11. Słońce będzie wpadać do nas co jakiś czas. Będą występowały opady deszczu. W godzinach popołudniowych niewykluczone lokalnie występujące burze. W trakcie burz nawet opady gradu. Wiatr dosyć silny. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce będzie się pojawiać, ale deszcz również, więc parasole się przydadzą. Deszczu będzie sporo w czwartek. No i będzie w czwartek zimno, bo na termometrach dzień zobaczymy nie więcej jak 13 stopni.
11: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum Warszawy, wyrok ma usłyszeć główny podejrzany. 28-latek według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem mężczyźnie, który stanął w obronie zaczepianych kobiet. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
12: Na ławie oskarżonych zasiada Dawid Mirkowski, który zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska. Według śledczych, 3 mężczyzn w nocy zaczepiało przechodniów w centrum miasta. Kiedy 29-latek zwrócił im uwagę, został zaatakowany. Bójka przeniosła się do bramy przy Nowym Świecie, gdzie ofiara została pobita i kilkukrotnie ugodzona nożem. Jak podkreślano w trakcie sprawy, ciosy nożem miał zadawać wyłącznie Mirkowski. Po zbrodni uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony przez policję. Dwaj inni uczestnicy zajścia zostali już prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce, której następstwem była śmierć człowieka.
11: A wyrok w tej sprawie o 13:00. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim. Wśród ofiar kobieta w ciąży. W samym Charkowie rannych zostało 15 osób, w tym 2 dzieci. Z kolei w Zaporożu na południu Ukrainy zaatakowany został autobus. Zobaczyliśmy dron, zatrzymał się nad nami, a później poleciał na dół, wybrał nas za cel i wleciał w nas. Jak zobaczyłem, że dron jest już 3 metry ode mnie, skoczyłem do autobusu. Gdy zamykałem drzwi, usłyszałem eksplozję. Łącznie w ciągu nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 160 dronów i 2 rakiety. Należy unikać pełnego słońca i pić dużo wody. Dziś w centralnej i południowo-wschodniej części Polski 30-stopniowy upał.
1: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
11: Mówił ratownik medyczny Mariusz Wielocha, a objawy udaru cieplnego to dreszcze i gorączka.
3: SK2 News, Trójmiasto.
10: Maciek Marcinowicz. Od dziś zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Alei Halera z ulicą Kościuszki i Chrobrego. Utrudnienia potrwają co najmniej miesiąc i są związane z przebudową Halera na odcinku od Płażnińskiego do Kościuszki. To nie w śmieciach. Bałtyk, bo o nim mowa, jest także najszybciej ocieplającym się akwenem na świecie. A to przekłada się na zakwit sinic, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
13: Powstają przy dnie Bałtyku strefy martwe, które w tej chwili pokrywają już około 20% dna Morza Bałtyckiego.
10: Problemem jest także fakt, że na dnie morza leżą dziesiątki tysięcy ton amunicji chemicznej.
0: No właśnie, dużo wody, dużo cienia, rozsądna ilość lodów przyjętych do swojego organizmu, to chyba dobra recepta na poradzenie sobie z tymi upałami. Tutaj Radio SK2, my za to gramy wam dużo, dużo muzyki polskiej, czyli najlepszej. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach mam dla was na muzyczny początek tej godziny.

0: Zespół T-Love na 18 minut. Po godzinie 10 gramy wam w Radiu SK 2. Pojutrze rusza mundial, wielkie otwarcie, wielkie fajerwerki, ale dzieją się też rzeczy dziwne związane właśnie z tą imprezą. Właśnie czytam, że somalijski sędzia, pan Omar Artan, który ma sędziować się mundialowe mecze, nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Pana przeszukali na amerykańskim lotnisku, potem go odesłali do Turcji, i teraz będzie musiał kombinować. To tyle dziwne, że pan Oman to nie jest taki byle jaki sędzia, tylko w zeszłym roku został nagrodzony tytułem najlepszego sędziego Afryki, słuchajcie. Widać, że za dobry jest na pracę w Ameryce. Mógłby śmiało na tamtym lotnisku zacytować naszego wieszcza narodowego.
1: W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem.

Mamo, chcę zobaczyć Elvisa. Dziecko, przecież Elvisa mamy w domu. Tak mniej więcej mogła wyglądać wymiana zdań w Polsce lat 80. Bo to prawda, że Krzysztof Krawczyk był naszym polskim Elvisem Presleyem. Dla niektórych też był takim powiewem modnej muzyki z zachodu. I za to fani go pokochali. Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. Przed nami w wehikule czasu Radia SK2.

0: A to już Marisa w Radiu SK 2. Gramy wam 100% polskiej muzyki, a wy możecie dawać nam znać, które kawałki mają takie szczególne miejsce w waszych sercach. To nie przypadek, że po wejściu na sk2.pl klikacie w ikonkę serduszka właśnie i tam już możecie oddawać się głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Jeszcze raz! To w Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: I po reklamie.

0: co dopiero, były tańce, przytulańce, wolne na szkolnych dyskotekach przy tym kawałku od Kobranockiej. Kocham cię jak Irlandię. Gramy wam w Radiu SK 2, zbliża się godzina 11 i newsy, a po 11 pokwitujecie mi odbiór paczki, która szła do odbiorcy 19 lat. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
10: W Trójmieście dzisiaj 24 stopnie w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać. Będą występowały opady deszczu. Niewykluczone po południu lokalnie występujące burze. W trakcie burz możliwe opady gradu. Do tego wszystkiego nieco silniejszy wiatr. Jutro chłodniej, 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Też sięgniemy po parasole, choć są szanse na przejaśnienia. Natomiast w czwartek będzie zimno, bo w dzień tylko 13 stopni, a w nocy 9. Słońca zdecydowanie mniej, no i opady deszczu bardzo często.
11: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej, ocenia Czarzasty.
12: Decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć.
11: Marszałek Sejmu apeluje jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami potencjalnego odebrania orderu Zeleńskiemu.
12: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
11: Premier zaapelował do prezydenta Nawrockiego o bezpośrednią rozmowę z prezydentem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie usłyszała zarzuty. To po śmierci 20-letniej studentki poparzonej podczas zajęć na uczelni, mówi Julia Szozda ze szczecińskiej prokuratury.
13: Tej osobie przedstawiono zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, którego dopuściła się jako funkcjonariusz publiczny, jako rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
11: Do wybuchu w pracowni doszło prawie 3 lata temu. Za niedopełnienie obowiązków odpowie również wykładowczyni.
13: Była osobą obowiązaną do asekuracji studentki w trakcie wykonywania przez nią prac graficznych polegających na spalaniu kalafonii i w trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych,
11: za co grozi 8 lat więzienia. Pod Giewontem czekają na gości Półwyspu Arabskiego. Od najbliższej soboty wracają loty z tej części świata, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
14: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
15: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
16: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
11: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie.
17: SK2 News. Trójmiasto.
10: Maciek Marcinowicz. Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują na znacznej części województwa pomorskiego. Burzą będą towarzyszyć opady deszczu, a lokalnie także porywy wiatru i opady gradu. Gdynia poszukuje ratowników na plażę. W tym roku do obsadzenia 31 miejsc na czterech miejskich kąpieliskach w Orłowie, Śródmieściu, Redłowie i Babich Dołach.
18: No muszą być to osoby sprawne fizycznie, dyspozycyjne w okresie letnim. To pracownik, który posiada uprawnienia ratownicze oraz kwalifikacje pierwszej pomocy.
10: Mówi Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
0: No przyznam, całkiem niedawno poznałam hasło Zjednoczone Emiraty Tatrzańskie, będąc właśnie na wycieczce w górach. Faktycznie, sporo turystów ze wschodu, no i dobrze, niech podziwiają ładne krajobrazy. Ile człowiek może patrzeć na piasek i pustynię, prawda? U nas deszcz polskich hitów w tej godzinie, wśród nich Nowe Podsiadło, który zrobi nas na błysk. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: mówię pas.
1: Niech wam, że kochasz mnie. Piękny duet Flinta i Zagrobelny w Radiu SK2. No właśnie, tak się mówi, że jak kocha, to poczeka. Pewien Brytyjczyk naprawdę czekał długo. Jego paczka doszła do niego po 19 latach. Co ciekawe, pan te prawie 2 dekady temu zamówił magazyn dla rodziców, który miał mu pomóc w wychowaniu świeżo narodzonego syna, obecnie lat 19 i na studiach. Do paczki były dołączone oficjalne przeprosiny od brytyjskiej poczty. No ja to na miejscu pana Brytyjczyka, to bym się cieszyła, że to nie była polska poczta. Bo u nas po 19 latach czekania dostałby awizo, nie paczkę, a po wizycie w placówce od okienka odszedłby nie tylko z paczką, ale też i wielką księgą kulinarną siostry Anastazji, parą klapek i 3 paczkami żelków. No tak przynajmniej kończą się moje wizyty na poczcie.
2: SK2.

0: Tu Radio SK2, słyszę killer, myślę elektryczne gitary i późne lata 90. To działa trochę jak memory, find, siara i wszystko jasne. Co do tego słynnego cytatu Siary Siarzewskiego, no są dwie szkoły. Jedni pamiętają find, siara, inni, że tam jest five, siara. No i w tej scenie mocno wiało, więc też i nasz ulubiony gangster mówił trochę niewyraźnie, no ale może znajdzie się ktoś, kto pogodzi obie strony. Ktoś chętny? Płacę jak za prezydenta.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą. Ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
11: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
12: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
13: MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
14: I po reklamie.

0: niedługo, za 2,5 tygodnia. Sami zaśpiewamy ten kawałek pod nosem, idąc na dworzec i szukając swojego transportu na letni odpoczynek. Wakacje tuż, tuż, a my gramy wam Remedium i Wsiąść do pociągu od Maryli Rodowicz i Krzyśka Zalewskiego w Radiu SK2. Póki co przed nami stacja informacje, te w samo południe na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto? Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Niskie ceny.

0: próżniowo kraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: I po reklamie.
8: W Trójmieście dzisiaj niebo będzie zachmurzone. Przez te chmury bardzo często będzie przebijało się słońce. Na termometrach zobaczymy nawet 24 stopnie. Będą występowały opady deszczu. Lokalnie mogą być konkretne w trakcie burz, które przewidywane są w godzinach popołudniowych. W trakcie burz niewykluczone też opady gradu. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce będzie się pojawiać, ale sięgniemy też po parasole. W czwartek sięgniemy po parasole, sięgniemy też po ciepłe bluzy. Padać będzie przez cały dzień, a na termometrach nie więcej jak 13 stopni.
9: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. To nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów. Kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego manewru lądowania. Nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
9: Relacjonuje prokurator Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Szczegóły ustala policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Starcie koalicji z PiS-em przy Wiejskiej. Sejf wywołuje emocje w Sejmie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewniał, że wbrew fake newsom, żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
11: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
9: Unijny sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. W ramach programu pod koniec maja udało się w ciągu 3 dni zawrzeć 63 umowy z polskim przemysłem obronnym. Dziś przed rządem decyzja w sprawie płacy minimalnej. Rada Ministrów właśnie rozpoczyna posiedzenie. Podczas niego zajmie się m.in. propozycją o płacy minimalnej w przyszłym roku. Rząd ma je przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Resort pracy ma rekomendować wynagrodzenie minimalne w wysokości 4986 zł. Byłby to wzrost o 180 zł.
7: SK2 News. Trójmiasto.
8: Maciek Marcinowicz. Samorząd województwa pomorskiego dąży do przywrócenia połączeń kolejowych m.in. do Bytowa i Nowego Dworu Gdańskiego. Trwają także przygotowania do uruchomienia linii Choczewo-Łeba oraz modernizacji trasy Wejherowo-Choczewo związanej z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Michał Gierżot został nowym zawodnikiem Energii Trefla Sopot. Niespełna 25-letni przyjmujący podpisał z klubem roczny kontrakt i jest pierwszym siatkarzem pozyskanym przez Gdańszczan podczas letniej przerwy transferowej. Gierżot zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Jastrzębskiego Węgla, zdobywając Mistrzostwo Polski.
12: Tu Radio SK2, 100% polskiej muzyki wam gramy. Minęła 12, przed nami dużo atrakcji w tej godzinie. Będzie i wkrętka Nosela, i muzyczny wehikuł czasu. A na początek romantyczna Sanach na taki głębszy oddech. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Zespół Human w Radio SK 2 Polski, bo i 100% polskich hitów też wam gramy. On też gra, ale na nerwach. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, nawiedlony Iwana po tej stronie. Telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
2: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
3: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
2: Ale co to znaczy hotel pokój przechodni?
3: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
2: Nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
3: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodnim obok.
2: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
3: tak?
2: To czy jak które reguluje? To co, ja wchodzę od balkonu?
3: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
2: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
3: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
2: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju, tak, i mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
3: tak,
2: a naprzeciwko powinna mieć wyjście na balkon,
3: tak,
2: czy nie?
3: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zaregulować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
2: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
3: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy otworzy się balkon.
2: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
3: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
4: Kochani, zostałaś wkręcona w radiowskie.
2: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
1: Nosel wkręca.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Czy piosenka o czasie musi być stresująca i zmuszać nas do gorączkowego pilnowania, czy gdzieś przypadkiem nie jesteśmy spóźnieni? Absolutnie. A idealnym przykładem na to, że piosenka o czasie może ukoić nasze nerwy i skłonić też do takich lekkich przemyśleń, jest zegarmistrz światła Tadeusz Woźniak, już teraz w Radiu SK2.

0: To jeszcze wiosenna nowość od Bledki i Tańcz. Gramy wam w Radiu SK 2. Łącznie w gorącej polskiej dwudziestce znajdują się dwa single od Aleksandry. Tańcz, który słyszeliśmy przed chwilą. I romantyczne dwa dni. Na obie pozycje możecie głosować na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Konik, strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.

0: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Wielkie show zrobili panowie na zamknięcie festiwalu w Opolu. Tak się właśnie świętuje 45 lat na polskiej scenie muzycznej. Lady Punk i tacy sami, tym rockowym klasykiem dopłynęliśmy do godziny 13. Przed nami newsy, warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Dzisiaj znajdujemy się w zasięgu niżu Rosji z nadmorza północnego. Przez Pomorze przejdzie związany z nim chłodny front atmosferyczny, który będzie wypychał ciepłe masy powietrza, a to oznacza, że wbrew pozorom będzie ciepło. Na termometrach dzisiaj obserwujemy od 20 do 23 stopni. Jednak w związku z frontem na niebie widzimy też sporo chmur. Miejscami mogą występować także opady deszczu, a nawet burze. Wiatr dzisiaj jest umiarkowany i wieje z kierunków południowych. Noc i jutrzejszy poranek powinny być już pogodne, ale środowe popołudnie może okazać się deszczowe.
17: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po dramacie 17-latka w Woli Bierewieckiej. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi oraz dłoń.
18: Kierownik pociągu ma obowiązek opieki nad pasażerami. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
17: Informuje Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem dziecięcym. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Parlamentarzysta z problemami. Do komisji regulaminowej Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Wniosek złożyła europejska prokurator generalna Laura Kövesi, a przekazał go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
19: To jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła Wojciecha Króla.
17: Sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach. Upadek grozi poważnymi konsekwencjami, ostrzega Edward Liota, ratownik TOPR.
1: Często te płaty śniegu gdzieś tam kończą się w piargach. Takie poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu. Nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
6: Zapomnijmy już o raczkach. Czas raczków przeminął. Tam, gdzie jest stromo, no to niestety musimy zabrać raki.
17: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Takie zagrożenie może nam towarzyszyć nawet w środku wakacji.
14: SK2 News. Trójmiasto.
16: Krzysztof Płowecki. Polska Grupa Zbrojeniowa i Centrum Techniki Okrętowej podpisały umowę o współpracy. Będą wspólnie rozwijać technologie morskie dla spółek PGZ.
15: Umowa gwarantuje nam to, że CTO będzie znajdowało dla nas sloty w pracy swoich laboratoriów w sposób priorytetowy.
16: Mówi Jan Grabowski, wiceprezes PGZ. Spółki planują też wspólne projekty dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Most popielny w ciągu ulicy Toruńskiej w Gdańsku został już w pełni udostępniony dla ruchu kołowego. Mogą nim przejechać samochody jadące zarówno od strony Łąkowej, jak i Okopowej.
20: Uwaga kierowcy, będę miał dla was bardzo dobre informacje. Będzie coś za darmo dla nas. No może jeszcze nie w te wakacje, ale kolejne. I o tym w tej godzinie. Oczywiście zawsze za darmo też najlepsze polskie hity u nas w Radiu SK2. W tej dziesiątce szykują się już Carla Fernandez, Magma, a na otwarcie Mrozu i Thompson. Jak nie my, to kto? Rafał Adamczak, dzień dobry.
21: No to gramy.

też tak macie czasami w godzinach pracy, że was sen dopada, ziewanie i wam tak oczy lecą, takie robią malutkie i tak trudno się przed tym obronić i w ogóle wam się wydaje, że chyba polegniecie i przytniecie sobie komara w czasie pracy? No to jest życiowe podobno. Podobno bardzo wiele osób tak ma. No wiadomo, ratujemy się kawą, jakimś chodzeniem, jakimś takim podnoszeniem energii trochę na siłę, ale organizmu się oszukać nie da. No to czasami pogoda, czasami inne czynniki na to wpływają, że jak wrócimy do domu, trzeba swoje odespać i tyle. W każdym razie to są rzeczy naturalne i jeżeli tak macie, to nie tylko wy tak macie. Ja też mam czasami małe oczy. Znaczy, właściwie z zasady mam małe oczy. Ale dobra, zostawmy to. Urszula na sen. Tak wam zagrałem w Radiu SK2. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim. To prosto z albumu Biała Droga. Ale kierowcom obiecałem, że powiem, co będzie za darmo. Otóż i co lepszego się wydarzy na polskich drogach. Koniec z bramkami i opłatami na A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna właśnie likwidację infrastruktury poboru opłat na odcinku Wrocław-Gliwice, a w 2027 bezpłatny stanie się też fragment Katowice-Kraków. No to ci, którzy śmigają często autostradami, jeszcze proszą o to, żeby dorzucić do kompletu A2. Ja już wiem, że tam są czynione starania i będzie fajnie chyba. Proszę bardzo, może być fajnie? Może być fajnie. No to trzymamy kciuki oczywiście za więcej tych bezpłatnych odcinków. A teraz już oddział zamknięty nam muzycznie zrobi party w Radiu SK2.

0: Myslowy Seed dla ciebie w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. A wy wiecie, że dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela i Dzień Kaczora Donalda. A jako, że być może dla części z nas Kaczor Donald był przyjacielem naszego dzieciństwa, to się jakoś tak ładnie przeplata, prawda? Ale z drugiej strony, słuchajcie, właśnie, gdybyście chcieli jakąś laurkę sprawić teraz komuś, kto jest dla was bardzo ważny w życiu, to zdecydowanie ma status przyjaciela, a nawet łatkę przyjacielską przypiętą, to bardzo proszę, od tego jest nasza antena. Czekam na wasze głosówki na naszym messengerze skowodwójkowym, wysyłajcie je. Bardzo chętnie puścimy to dalej w świat, tak żeby przyjaciel poczuł się doceniony i chodził z głową w chmurach. A co? W końcu od czego jest takie święto, prawda? Dzień Przyjaciela, przypomnę, 9 czerwca, korzystajmy z tego i pamiętajmy o swoich przyjaciołach zdecydowanie. Tam słońce, gdzie my, to Wiktor Dyduła, muzycznie już za chwilę w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Karty Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: T-Plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
22: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
23: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
24: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
25: O nie! Gdzie moja kasa?
24: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej,
0: Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: to hymn męskiego grania z 2020 roku. 6 lat już minęło, jak graliśmy Świt, chociaż cały czas go gramy, bo to dobry numer jest, a u nas wiadomo, najlepsze polskie hity. To jest SK2, zaraz 14 po 14, kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i też skąd to się wzięło, a dzisiaj tak przedwakacyjnie w tym cyklu sprawdzimy, skąd się wzięło koło ratunkowe.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 18,47,2.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Raz23Drukuj.pl.
0: sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Na niebie dzisiaj sporo chmur w Trójmieście. Termometry wskazują od 20 do 23 stopni, a ciśnienie atmosferyczne spada i wynosi teraz około 1010 hektopaskali. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 25 mm, a lokalnie także porywy wiatru oraz opady gradu. Jutro według prognoz pierwsza połowa dnia upłynie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, ale późnym popołudniem znów pojawią się opady deszczu. W środę na termometrach do 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawianą wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
3: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce, od tego jest parlament.
2: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
24: Są takie głosy od mieszkańców, natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła. Bo jeśli tak, to jak najbardziej taki projekt uchwały przedstawię radnym Rady Miejskiej.
2: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. W 110-letniej historii miasta takiego zaszczytu dostąpiło 12 osób. Dodajmy, że do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek dwójki dąbrowskich radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwanińskiej.
25: SK2 News. Trójmiasto.
1: Krzysztof Pułowiecki. Na 3 miesiące trafił do aresztu 54-letni mężczyzna, który mając dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, został zatrzymany podczas kierowania Volkswagenem w Gdańsku i wydmuchał ponad 3 promile alkoholu. W weekend targ węglowy w Gdańsku stanie się miasteczkiem nowej mobilności. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć pojazdy z różnych epok i wziąć udział w warsztatach.
26: Dodatkowo będzie strefa bezpieczeństwa, gdzie mieszkańcy będą mogli wziąć udział w pokazach pierwszej pomocy.
1: Mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę od 11:00.
27: No, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, o takie dbają, wiadomo. Wakacje i latem ratownicy, ale też... Nieodzownym tego elementem jest koło ratunkowe i właśnie skąd to się wzięło, ja dzisiaj opowiem, skąd w ogóle wzięło się koło ratunkowe. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, bardzo proszę, będzie Kasia Wilk, będzie Maciej Musiałowski i będzie Natalia Nykiel, która numerem Error rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Klasyk od zespołu The Mono, Kamień i Aksamit w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Sun & Grace z Filipem Lato, będzie też Hania Kuzimowicz, będzie też zespół Perfekta. Już teraz 18 minut po godzinie 14. Koło ratunkowe.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, a koło ratunkowe powstało z bardzo prostej potrzeby ratowania ludzi, którzy wypadli za burtę statku. Już w XVI wieku szkice urządzeń przypominających koło ratunkowe rysował Leonardo da Vinci, ale przez wiele lat pozostawały one tylko pomysłami. Prawdziwa historia koła ratunkowego zaczęła się w XIX wieku. Wtedy brytyjski oficer marynarki Thomas Kisby opracował tzw. pierścień Kisbiego, wykonany z korka i płótna, pływający pierścień, który można było szybko rzucić osobie, która nagle znalazła się w wodzie. W 1855 roku dokładnie rozwiązanie to zostało przyjęte jako standardowe wyposażenie jednostek ratowniczych w Wielkiej Brytanii. Pierwsze koła ratunkowe były ciężkie i wykonywane głównie z korka. Z czasem zastąpiono je nowoczesnymi materiałami, takimi jak pianki, tworzywa sztuczne różnego rodzaju. Dzięki temu są lżejsze, lepiej utrzymują człowieka na powierzchni i są bardziej widoczne dzięki charakterystycznym pomarańczowym kolorom. Najstarsze zachowane koło ratunkowe pochodzi z 1866 roku i brało udział w działaniach wojennych na Morzu Adriatyckim. Dzisiaj możemy je oglądać w Muzeum w Rzymie, a to pokazuje tylko, że ten niepozorny, pomarańczowy krążek, który ma ze sobą ponad 150 lat historii, uratował już niezliczoną liczbę istnień ludzkich. I prawda jest taka, że od tego, jak u swoich początkowych lat istnienia został odpowiednio podrasowany, to od tamtego czasu niewiele się zmieniło, a swoją funkcję i rolę pełni znakomicie.
1: Skąd to się wzięło?

0: zone.
1: To Perfekt raz po raz straszą nas, 29 po drugiej.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: A dzisiaj w wehikule czasu Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście i ten utwór za chwilę wam zagram w Radiu SK2 i to jest jedna z tych piosenek, które zna w Polsce, którą zna w Polsce niemal każdy. Tyle słońca w całym mieście miało premierę w 1974 roku i bardzo szybko ten kawałek stał się największym przebojem Anny Jantar. Muzykę napisał jej mąż, Jarosław Kukulski, a tekst stworzył Janusz Kontratowicz. Piosenka została zaprezentowana podczas festiwalu w Opolu i praktycznie od razu podbiła serca wszystkich słuchaczy. Co ciekawe, sam Kukulski wspominał, że utwór powstał z połączenia dwóch różnych muzycznych pomysłów. Początkowo miał być niespodzianką dla Anny Jantar, która przebywała wtedy za granicą. Kiedy wróciła i usłyszała piosenkę po raz pierwszy, od razu uwierzyła, że będzie hitem, no i miała rację. Optymistyczny tekst miał oddawać pogodę ducha samej Anny Jantar. Autor słów mówił później, że inspirował go blask i radość, które artystka wnosiła wszędzie, gdzie się pojawiała. Ciekawostką jest, że w 1999 roku córka piosenkarki Natalia Kukulska nagrała tę piosenkę w duecie właśnie z samą Anną Jantar, czyli z mamą. Dzięki technice studyjnej połączono głosy obu artystek, mimo że Anna Jantar dzieliło od tego nagrania prawie 20 lat. Utwór ponownie trafił na listę hitów i poznało go kolejne pokolenie słuchaczy, ale my sięgamy po to, co najlepsze, czyli sięgamy po oryginał. W Radiu SK2 już teraz Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Jeżeli dzisiaj macie taki dzień, który pasowałby idealnie do tytułu tej piosenki, spokojnie, weźcie go już do końca dnia w pracy, czy tam w szkole, czy na uczelni na przetrwanie, a jutro będzie lepiej, tego się trzymamy. To zespół LOR na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radiu SK 2, jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Pięknia Miłości, Piotr Rubik i jego kompania.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: I po reklamie.

0: Klasyk od Manamu teraz wleciał nam prosto do uszu w Radiu SK2. To Kocham Cię, Kochanie Moje. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku się dzieje. Natomiast zaraz po najświeższych newsach odpalam już kolejne najlepsze polskie hity i uchylę rąbka tajemnicy, że na pewno Monika Brodka, Lady Punk i na pewno Sorry Boys.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Uwaga, kierowcy! Od dzisiaj zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniach Alei Halera z ulicą Kościuszki oraz ulicą Chrobrego. Utrudnienia potrwają co najmniej miesiąc i są związane z przebudową Halera na odcinku od Płażeńskiego do Kościuszki. Więc w okolicach Wrzeszcza z pewnością wrzucimy niższy bieg. Zmiany w organizacji ruchu także na podwalu przedmiejskim, a kolejna porcja utrudnień szykuje się w piątek. Wtedy w związku z remontem torów na skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej, Swojskiej i Reja też zmieni się organizacja ruchu.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
12: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
11: Mówiła senator Monika Piątkowska. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Podejrzane o zbrodnie w Ustce trafi na obserwację psychiatryczną. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Przypomnę, w styczniu spędzał urlop z rodziną u teściów. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. Czteroletnia córka zmarła na miejscu pomimo reanimacji. O czterotygodniową obserwację 44-letniego Piotra K. wnioskowała prokuratura.
13: Dwaj biegli psychiatrzy po przeprowadzeniu jednorazowego badania uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii i w tym celu konieczne będzie skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.
11: Mówi Paweł Wnuk z prokuratury okręgowej w Słupsku. Piotrowi K. grozi dożywocie. Brawura skończy się srogim mandatem. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między Kamieńskiem a Radomskiem.
14: Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
15: Niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo. Autostrada jest po to, żeby wcisnąć ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowiem rozsądkiem.
16: Dla mnie to jest przegięcie. To nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy.
11: Z kierowcami rozmawiał Rafał Różycki, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Wszędzie obowiązuje limit do 140 km na godzinę.
5: SK2 News. Trójmiasto.
10: Krzysztof Płowecki. Podczas domowej interwencji w Sopocie agresywny mężczyzna wyjął broń, przeładował i ruszył na funkcjonariuszy. Mundurowym udało się jednak opanować sytuację bez użycia siły dzięki negocjacjom. 43-latek był uzbrojony w pistolet gazowy kalibru 9 mm. Sąd zastosował wobec niego środki zabiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się do żony i dzieci oraz zakazu kontaktowania się z nimi. Urzędnik gdańskiego zarządu dróg miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za umożliwienie bezprzetargowego zakupu działki na Wyspie Sobieszewskiej. Mężczyznę aresztowano na 3 miesiące.
0: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień przyjaciela kwitnie. Mam nadzieję, że jakoś go tam spędzicie i poświętujecie. No wiecie, tak jak trzeba. Ewa będę podgrywał pod to wszystko najlepsze polskie hity. Będzie sobie Boys, będzie Lady Punk, Monika Brodka. Znam cię na pamięć na otwarcie tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Dawid Porsiadło zasypuje nas nowościami, bo sezon, który wam zagrałem, bo później pojawił się kawałek, który jest jeszcze nowszy, czyli Na Błysk, a sam Dawid, wiadomo, teraz w czasie trasy stadionowej, obrotowy tur. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: 3 miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku w Zielonce. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotę. 2 osoby zginęły, a 1 została ciężko ranna. Kierujący 37-letni obywatel Turcji podjął manewr zawracania, stojąc na prawym skrajnym

pasie dwujezdniowej jezdni. Uderzyło w niego poprawnie wjeżdżające na skrzyżowanie auto. 37-latek był trzeźwy, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jedno złamane drzewo, dwie ranne osoby i fala pytań o bezpieczeństwo w mieście. To pokłosie wypadku, do którego doszło wczoraj w Kołobrzegu. Jak się okazało, pień, który spadł na dwie osoby, był w środku spróchniały, mimo że z zewnątrz drzewo wyglądało zdrowo. Urzędnicy kołobrzeskiego magistratu mają sprawdzić pozostałe drzewa w rejonie wypadku. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach.

0: Radio SK2, najlepsze polskie hity niezmiennie. 18 minut pozostało do godziny 16. Ja wiem, że niektórzy czekają na Jarząbka i jego prawdę. O przygodach z upałem w pracy będzie właśnie dzisiaj po godzinie 16. Ja muzycznie za chwileczkę dodaj jej pamiętnik.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi. No, wiadomo. Najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
8: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Ło, widzisz to co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
21: I po reklamie.

0: Café de Paris to propozycja od Dawida Kwiatkowskiego w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. I zaraz 16. I zaraz też pojawi się po newsach Jarząbek ze swoją kolejną prawdą. No ode mnie będą oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Męskie Granie, będzie Zakopower, będzie też Kasia Kowalska.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz Jak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Ściągamy teraz nogę z gazu na trasie Sucherskiego, w trakcie Świętego Wojciecha, Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z Łostowicką i na Świętokrzyskiej. Spory ruch mamy też w Gdańsku na Elbląskiej, Kartuskiej, Nowolipie, Szuberta i Bulońskiej. We Wrzeszczu przestoję na Kościuszki, Wyspiańskiego, Alei Grunwaldzkiej i na Jaśkowej Dolinie. W Gdyni postoimy chwilę na Sopockiej i Wielkopolskiej przy PKM Karwina oraz na północy na Morskiej, Hutniczej i Kwiatkowskiego, Wiśniewskiego i na Dąbka. Zachowujemy dziś dodatkową ostrożność na drogach, bo wciąż obowiązują alerty o burzach z ulewnymi deszczami.
20: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 16. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Na 25 lat więzienia skazał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie Dawida Mirkowskiego. 4 lata temu podczas bójki na Nowym Świecie zadał 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze. Sprawcę sprowokowało to, że zamordowany Maciej H. zwrócił mu wcześniej uwagę, by nie rzucał kostkami lodów przechodzące ulicą kobiety. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą.
19: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie jest osadzony w realiach niniejszej sprawy.
1: Mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oskarżony to zawodnik mieszanych sztuk walki. Był m.in. reprezentantem warszawskiego klubu boksu tajskiego. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
21: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, m.in. w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego pomoże zachodnie i dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwe grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
1: Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem?
22: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
1: Mówi Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
23: SK2 News. Trójmiasto.
0: Krzysztof Płowecki. W Gdyni po raz pierwszy w Polsce odbędzie się runda UCI Pucharu Świata Mountain Bike Eliminator. Rywalizacja zostanie rozegrana na około 500-metrowej trasie wytyczonej w rejonie Molo Południowego i skweru Kościuszki. Trójmiejskie kąpieliska szykują się na sezon. Pierwsze wystartuje w Sopocie już w najbliższą sobotę. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, czyli specjalne chodziki dla osób, które mają problemy z poruszaniem się.
24: Te chodziki będą dostępne na wejściu 23,
0: mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
25: Coraz częściej będą nam się teraz przydarzać upały. W związku z tym, co w czasie upałów może pracownik? Co powinien pracodawca? O tym opowie nam Jarząbek w swojej prawdzie już za moment, a ja będę grał. Najlepsze polskie hity Zakopane Rboso, potem tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Nareszcie, a także Kasia Kowalska z hitem To co dobre. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To, co dobre, to Kasia Kowalska. A wiecie, co będzie muzycznie za chwileczkę? Was, mam nadzieję, porywać i energii dodawać. Będzie Papa Dance, Nice Story, będzie Ego, będzie Roxy, będzie Hurt. A teraz już Jarząbek i jego prawda, jakże ważna, bo o upałach w pracy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: No i jak upał leje się czasami z nieba, w biurze, jak w szklarni, a na budowie, to już można smażyć jajka na betonie, prawda? Co w takiej sytuacji może zrobić pracownik, albo raczej co powinien zrobić pracodawca? W Hiszpanii poszli na całość. Od zeszłego roku mają coś, co nazywa się urlop pogodowy. 4 dni w roku pełni w płatne, gdy żar leje się z nieba albo pogoda szaleje. Warunek? Alert pogodowy z meteo. I można zostać w domu, albo przynajmniej nie ryzykować życia, idąc do pracy przez śnieżycę. A w Polsce? No na razie woda do picia. I ewentualnie wentylator z logo firmy. Ale prawo jasno mówi, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje i odpowiednią temperaturę. Czyli jeśli w biurze masz wrażenie, że siedzisz w saunie, to już nie tylko twoja sprawa, ale i sprawa twojego szefa. Coraz częściej mówi się też o zmianach w kodeksie pracy. Może i u nas doczekamy się pogodowego wolnego, takiego, co uratuje przed skwarem albo śnieżną apokalipsą. Na razie jednak jedynym urlopem w czasie upałów jest ten w autobusie z klimatyzacją w drodze do domu.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A jakbyśmy się doczekali takiego wolnego za pochmurną minę na przykład, albo zachmurzony nastrój, to też by mogło być? Papa Dance już teraz, a Jarząbek wraca jutro ze swoją kolejną prawdą tradycyjnie po godzinie 16. Teraz po 16 mamy 14 minut.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: powiedz mi tylko, gdzie wracać.
1: Na niebie to Oskar Cyms w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i już prawie 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Pojazd wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Nie żyje kierowca. Do tragicznego zdarzenia doszło na osiedlu Leśnica we Wrocławiu. Na miejsce skierowano 3 strażackie zastępy oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni jest już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji seryjnej po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. O czym więcej na portal obronny.se.pl. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza. Sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.

0: to Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Taka oto działalność solowa tej artystki. Z wielkim przyjęciem Kasia podchodzi do koncertowania solo, do tej twórczości solo. Ostatnio na Instagramie Kasi Sienkiewicz mogliśmy zobaczyć relację z jej pierwszego solowego koncertu. Trzymamy kciuki oczywiście za kolejne i fajne przeżycia, które Kasi przy okazji towarzyszą. To jest SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za 21 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
5: MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą, to Ti Love, to jest SK2, to są najlepsze polskie hity. No i wtorkowe popołudnie, a jak ktoś lubi nadinterpretację, to nawet może powiedzieć wczesny wieczór. Mówcie jak chcecie, ale to jest zdecydowanie lepsza pora dnia, taka kiedy już nic nie robimy i myślimy tylko o odpoczynku. Oczywiście, jeżeli jest to w ogóle możliwe. Wiadomo, że są też różne inne dziwne, indywidualne sytuacje. Jako, że to jest lepsza pora dnia, to ja was też absolutnie spokojnie zostawiam z Antoniną van Dessel. Antonina ma już przygotowane dla was muzyczne niespodzianki i jak to są niespodzianki, to ja wcale nie powiem, co wam Antonina po godzinie 17 zagra.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
9: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Opady deszczu teraz w Trójmieście, a miejscami może też grzmieć. Na termometrach wciąż okolice 20 stopni, a z kierunków południowych wieje wiatr o umiarkowanej sile. Jutro według prognoz pierwsza połowa dnia upłynie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, ale późnym popołudniem znów pojawią się opady deszczu. W środę na termometrach do 20 stopni, w czwartek to już zachmurzenie całkowite i deszczowa aura przez cały dzień. Nawet piątek według wstępnych prognoz będzie deszczowy, a w weekend mniej opadów, ale za to może mocniej powiać.
11: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Poznaliśmy kolejne nazwisko. W wyścigu o Kraków potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej kandydaturze?
14: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
15: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
14: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
16: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
14: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
14: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
13: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie wciąż przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu. Śledczy złożyli zażalenie na tę decyzję sądu. Ich zdaniem areszt lub policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa lub ukrywania się podejrzanej. Wiktoria D. usłyszała zarzuty narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Grozi jej do 5 lat więzienia. Jest kilka stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny.
10: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
13: Mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Orbisfera, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w miejskiej górze obok leśnego mola.
1: SK2 News. Trójmiasto.
12: Krzysztof Płowecki. W Gdańsku wakacje zapowiadają się bez nudy dla dzieci, młodzieży i turystów. Instytucje kultury przygotowały bogaty program letnich atrakcji.
18: Warsztaty, spacery, spotkania poświęcone historii. Muzeum Gdańska zaprasza do swoich oddziałów.
12: Mówi Łukasz Świacki, radny miasta Gdańska. Program będzie dostępny na gdańsk.pl. Gdynia ubiega się o dofinansowanie do zakupu 40 nowych autobusów elektrycznych. Wartość zamówienia opiewa na około 150 milionów złotych. Pojazdy trafią m.in. na linie łączące Gdynię z Kosakowem.

Tak, zrobiło się romantycznie za sprawą grupy Sumptuastic i ich kołysanki, ale słuchajcie, ja z romantyzmu was tutaj wyrywam, dlatego, że już za 2 dni rozpocznie się największe piłkarskie święto świata, czyli Mundial 2026 wystartuje dokładnie 11 czerwca, a gospodarzem turnieju będą aż 3 kraje, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. I to właśnie w Meksyku rozegrany zostanie mecz otwarcia Meksyk kontra RPA. No i chociaż tym razem reprezentacji Polski zabraknie na mistrzostwach, no to emocji na pewno nie zabraknie i przed nami ponad miesiąc wielkich meczów, niespodzianek, pięknych bramek, no i historii, które będzie wspominał cały piłkarski świat. Mundial to przecież coś więcej niż tylko wyniki, to przecież atmosfera, kibice, no i sportowe emocje, które potrafią połączyć miliony ludzi przed telewizorami i nie tylko. Więc nawet bez biało-czerwonych warto zarwać kilka wieczorów, no i poczuć klimat mistrzostw świata, bo już za 2 dni zaczynamy prawdziwe piłkarskie święto. I chociaż ja nie jestem sportowym freakiem, to będę oglądać. SK2. A teraz bratanki, gdzie ten, który powie mi w SC2?

0: Bajm, noc po ciężkim dniu, a u nas plotki i ploteczki z naszego polskiego podwórka show biznesowego. Państwo szczęśni, czyli Marina i Wojciech, świętują 10. rocznicę ślubu. No i trzeba przyznać, że kiedy brali ślub w Grecji, to wyglądało bardziej jak hollywoodzka produkcja niż zwykła ceremonia. I właśnie zrobili imprezę. I co to była za impreza? Słuchajcie, goście, wszyscy ubrani na biało, koncerty, drinki. Aj, tacy to potrafią.
1: SK2. Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: I po reklamie.
7: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity.
7: SK2.
9: SK2. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zbliżamy się do godziny 18. To była Daria Zawiałow z numerem Z Tobą na chacie. I mam nadzieję, że większość z Was dotarło już do domu i może zaśpiewać Z Tobą na chacie swojej drugiej połówce. Po 18 u nas dalej najlepsze polskie hity. Na początek Margaret, Kuba i Kuba i Eny. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
6: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ratowali tonącego nastolatka. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą, a pomoc wezwała grupa rówieśników.
7: Chłopca z wody wyciągnęli świadkowie, w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Została mu udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna.
6: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał chłopca do szpitala. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy. Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Służby w gotowości zapewnia MSWiA. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się już odprawa z wojewodami w sprawie burz. IMGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw. Najbardziej niebezpiecznie ma być dzisiaj na południu kraju. W 5 regionach uruchomiono alert RCB.
0: Kuba, czy ty wiesz, że jesteś naszym wróżbitą?
8: Naprawdę?
0: Naprawdę. Wczoraj upierałam się, że będzie brzydka pogoda, a ty mówiłeś, że będzie bardzo ciepło, no i sprawdza się. Także nasz tutaj synoptyk radiowy, Jakub, pamiętajcie, co powie,
8: nie przesadzajmy. Ja tylko mówię to, co mówią synoptycy.
0: Ach, no dobra, myślałam, że jednak tak wyczuwasz.
8: Nie, aż tak, chociaż trochę czuję, wiesz, tak trochę mnie coś łupie w kościach. No.
0: To już ten wiek. Antonina Van Dessel, dzień dobry, godzina 18. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

0: Tak, dobrze, gramy wam w Radiu SK2. Gabriel Fleszar, Bilet do nieba. Słuchajcie, przeczytałam, że Doda padła ofiarą samoopalacza, makijażystka. Obiecała jej efekt wow, no a skończyło się niestety małym dramatem i lekkim zaskoczeniem przed lustrem. Ale umówmy się, drogie panie, drogie dziewczyny, niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która nigdy nie przesadziła z samoopalaczem albo nie odkryła rano smug w miejscach, no o których istnieniu wcześniej nawet nie wiedziała. Ja tutaj powiem pierwsza. Dzisiaj rano wstałam cała noga, stopa w smugach, a stopy akurat nie smarowałam. Jak to się stało? Jak do tego doszło? No nie wiem. I to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek chciał wyglądać jak po tygodniu w Hiszpanii, a wychodzi trochę jak po spotkaniu z filtrem Extra Caramel. Na szczęście jedno się nie zmienia. Samoopalacz na szczęście schodzi, a historie zostają na lata.
1: SK2. Mówię jak pada deszcz.

0: Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się do roku 1982. No a skoro mundial jest na topie, to przypomnę, że właśnie w 1982 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej zdobyła trzecie miejsce na mundialu w Hiszpanii. I w tym samym roku wydany został też słynny numer Autobiografia zespołu Perfect. Autorem tekstu był Bogdan Olewicz, muzykę napisał Zbigniew Hołdys, no a wykonawcą piosenki oczywiście był Grzegorz Markowski. Autobiografia, która została wydana na płycie UNU, opowiada według Grzegorza Markowskiego właściwie o trzech przyjaciołach. Andrzeju Mogielnickim, Zbigniewie Hołdysie i Bogdanie Olewiczu, którzy w wieku 17-18 lat tworzyli trójkę przyjaciół i marzyli o ogromnej karierze. W rzeczywistości jednak wszyscy uważają, że to opowieść o młodzieży z tamtych lat, która słuchała Radia Luksemburg, Elvisa Presleya, piła tanie wino, no a chłopaki podkochiwali się w Poliraksie. Początkowo, jak powiedział Markowski w wywiadzie, piosenkę miał wykonywać Zbyszek Hołdys, no ale oddał w końcu ją Markowskiemu, ponieważ stwierdził, że nie poradzi sobie z takim wokalem. Więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 największy przebój Perfektu, który mówi więcej o życiu Polaków niż niejedna praca naukowa. Posłuchajmy. Autobiografia już teraz u nas.

0: Takie lekkie, miłe i przyjemne hity gramy wam w Radiu SK2. To była Ania Karwan, Wiem co było warto. A ja teraz powiem wam o pieniądzach, bo prawie 1,5 miliona złotych, tyle po finale Rolanda Garrosa, zgarnęła Maja Chwanińska. No i spokojnie, nie będzie od razu latać prywatnym odrzutowcem na treningi i mało tego, niestety od tej kwoty musi zapłacić bardzo, ale to bardzo duży podatek. Polska tenisistka mówi, że pieniądze chce wydać rozsądnie, głównie na rozwój kariery, trenerów i kolejne turnieje. Czyli zamiast sportowego auta, sportowa forma. I myślę, że to bardzo dobrze, bo po takim sukcesie apetyt rośnie. Nam wszystkim oczywiście i Mai myślę, że też. A my trzymamy kciuki, żeby za chwilę było głośno nie tylko o premii, ale też o kolejnych wielkich wygranych Mai Chwalińskiej. No bo dziewczyna naprawdę ma talent. A muzycznie w SC2 za moment formacja Nieżywych Schabów i ich Ławka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: O nich strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
11: Jeszcze raz!
12: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
13: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
14: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
14: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
15: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 34.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
21: I po reklamie.

0: Taki dobry numer zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 19. Kombi? Słodkiego, miłego życia. No a życie będzie słodkie i miłe, dlatego że po 19 Radio SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Doda, elektryczne gitary i Beata. Więc koniecznie zostańcie, wychillujcie razem z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Zbliża się kolejna edycja Openera. W tym roku będzie się działo. Wśród gwiazd, które wystąpią na jednym z największych festiwali w Polsce, znaleźli się niepowtarzalni Florence and the Machine, Jenny Kim, czyli jedna z najbardziej wpływowych artystek swojego pokolenia, ale też ikona brytyjskiego rocka i alternatywy, czyli The Cure. Będzie również kultowy Nick Cave and the Bad Seeds, czy Teddy Swims ze swoim wyjątkowym R&B. Fani elektroniki będą mogli pobawić się na koncercie Martina Garry, a pełną listę artystów znajdziecie w sieci, czyli tam, gdzie bilety są jeszcze dostępne. Tegoroczny opener w dniach od 1 do 4 lipca.
0: No i mamy godzinę 19 we wtorek 9 czerwca. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Wandesel i zapraszam na kolejną godzinę turbo dobrych hitów. Na początek Doda, Znak Pokoju, ale oprócz hitów powiem wam o newsach prosto z Opola, dlatego że festiwal w Opolu mamy za sobą, ale wychodzą plotki i ploteczki i mam coś dla was.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
0: I te plotki będą miały coś wspólnego z artystką, którą właśnie usłyszycie teraz w Radiu SK2. Doda, Znak Pokoju. A za moment plotki o niej.

Ale to jest dobry numer, Maciej Musiałowski i jego Flora. No a ja miałam mówić o dramach, jakie były na Opolu w tym roku. No więc słuchajcie, za kulisami festiwalu w Opolu dzieje się czasem więcej niż na samej scenie. I tym razem Natalia Kukulska przyznała, że nie mogła zasnąć przez rozśpiewującą się Dodę za ścianą. Czyli zamiast kołysanki, prywatny koncert na żywo. No i Natalii ten koncert nie przypadł do gustu. No i trzeba przyznać, że to jest dopiero festiwalowy klimat. Jedni liczą owce przed snem, a inni wysokie dźwięki Dody. No ale może w tym jest taki plus, że w takim hotelu nawet budzik nie jest potrzebny. Wystarczy sąsiadka z mocnym wokalem i człowiek od razu gotowy na śniadaniówkę i na Opole. Także pani Natalii, no proszę nie narzekać. A zaraz u nas Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani w ST2. No to posłuchajmy, jedziemy.

To była Sanach, Kolońska i Szlugi, a teraz będzie o ciekawych zjawiskach. Jeszcze niedawno wszyscy mieliśmy FOMO, czyli strach, że coś nas ominie. Impreza, koncert, spotkanie, promocja. Człowiek po prostu siedział w domu i stresował się bardziej niż maturzysta przed matematyką. A teraz przeczytałam, że jest coś popularniejszego i jest to JOMO, czyli Joy of Missing Out. W skrócie, ogromna radość z tego, że nigdzie nie trzeba iść, czyli totalna odwrotność. No i nagle idealny wieczór to nie jest klub do rana, tylko serial, kanapa i telefon ustawiony na nie przeszkadzać. No i tak myślę sobie, że w dzisiejszych czasach no to chyba coś w tym jest, bo z wiekiem człowiek przestaje się bać, że coś go ominie, a zaczyna się cieszyć, że wreszcie może nie wychodzić z domu. Więc zdecydowanie JOMO robi robotę. A u nas muzycznie teraz Bledka i tańcz.

0: Wszyscy są ciekawi i wszyscy zainteresowani jak najbardziej tym, co za oknem. No i słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście mieliśmy bardzo wysokie temperatury, miejscami nawet ponad 30 stopni, ale od jutra niestety przyjdzie do nas małe ochłodzenie. No i od połowy czerwca mają przychodzić już takie mega, mega ciepłe dni, ma być to normą, ale na razie jeszcze parasol musi pozostać naszym najlepszym przyjacielem, więc jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze takich lekkich kurtek nie chowamy, a sandały jeszcze chwilę, drogie panie, muszą zaczekać. No i tak to z pogodą w ten wtorkowy wieczór wam powiedziałam. Ale muzycznie u nas bardzo dobrze i za moment Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy, więc zostańcie i posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: To była Lanvery, Ostatni most, a my zbliżamy się powoli do godziny 20. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że zobaczcie, wtorek powoli się kończy. Zostaje środa, czwartek, piątek i co? I znowu weekend i można odpocząć. A jak do tych informacji dorzucicie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gra wam oczywiście Radio SK2, no to macie już po prostu wieczór zrobiony. A my po 20 na start lecimy z dobrą muzyką. Poleci Ania Dąbrowska, Mrozu, Kasia Kowalska. No więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Szukacie fajnych ciuchów? Idziecie na ślub i brakuje wam biżuterii? A może potrzebny jest obraz lub plakat na ścianę? W niedzielę 14 czerwca Stary Maneż wypełni się najpiękniejszymi stoiskami z wyszukanym rękodziełem. Będą znane marki, utalentowani twórcy i projektanci z całej Polski. Jak zawsze mnóstwo debiutów i specjalne targowe ceny. Dodatkowo w parku przed Starym Maneżem pojawią się stoiska z rozmaitymi atrakcjami, a piknikową atmosferę dopewni przestrzeń z leżakami. Targi odbędą się w Starym Maneżu, a wstęp jest wolny.
0: Leniwie powoli wybiła godzina 20 we wtorek 9 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię wam już wtorkowy dobry wieczór. I w tej godzinie na playliście same sztosy, więc koniecznie bądźcie z nami, bo będzie się muzycznie naprawdę dobrze działo.
9: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
0: I na początek Ania Dąbrowska i jej nieprawda w Radiu SK2. Posłuchajmy.

0: Piosenka, którą mam nadzieję już niedługo będziemy śpiewać. Big Day w dzień gorącego lata. Słuchajcie, w związku z tym, że Mundial 2026 zbliża się wielkimi krokami, już startuje 11 czerwca, ja nie jestem jakimś znawcą sportu, no ale obserwuję to dla Was, żeby Wam tutaj dawać informacje z pierwszej ręki. No i poznaliśmy sędziego meczu otwarcia Mundialu 2026. Spotkanie Meksyku z RPA poprowadzi Brazylijczyk Wilton Sampaio, arbiter dobrze znany kibicom z największych piłkarskich imprez. No i oby tym razem było o nim cicho, no bo wiecie, jak wiadomo, idealny sędzia to taki, którego po meczu nikt nie pamięta. No, przed nami wielkie piłkarskie emocje, pełne stadiony i miesiąc życia według terminarza mundialu. Nawet bez reprezentacji Polski jedno jest pewne, od pierwszego gwizdka będzie się działo, oj będzie. A muzycznie u nas też będzie się za chwilę działo i za moment u nas Sarsa bronie się w SC2.
1: Eskad.

0: wehikuł czasu.
1: Już za moment w naszym wehikule czasu numer z 1987 roku, który niewiele brakowało, a mógł zniknąć, zanim w ogóle usłyszeli go fani. Mowa o przeboju Aleja Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej, do którego słowa napisał Marek Dutkiewicz, a muzykę skomponował Romuald Lipko. Początkowo Aleja Gwiazd była odrzucana przez wszystkie stacje radiowe jako taka zbyt melancholijna i taka smutna, ale słuchajcie, autorzy nie poddawali się, wierząc w jej moc, no i zgłosili ją do telewizyjnego konkursu premiery na festiwalu w Opolu w 1987 roku. No i wtedy zaczęło się dziać. Głosy oczywiście po tym występie były podzielone, jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie, no ale piosenka z całą pewnością była na ustach wszystkich, no i wszystkie stacje zaczęły ją puszczać. Tekst Alei Gwiazd był inspirowany samotnością i taką refleksją nad przemijaniem, tematami, które w drugiej połowie lat 80. rezonowały bardzo mocno z publicznością. Piosenka, jak się dobrze wsłuchacie, nie jest takim prostym love songiem, to taka ballada o straconych marzeniach, mijającym czasie, o tym, co zostaje po wielkich chwilach. Zatem już teraz wysłuchajmy w Radiu SK2 Alei Gwiazd i odnajdźmy tę melancholię lat 80. No to słuchamy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To jest taki numer, który kojarzy mi się z takimi letnimi wieczorami i imprezą w piątek wieczorem, w wakacje. Fuka i Liwka i Enklawa, chcę więcej i myślę, że to będzie hit tego lata. Ale powiem wam o czymś, co znalazłam i co trochę mnie zasmuciło i zszokowało. Bo koniec anonimowych większych zakupów. Unia Europejska szykuje przepisy, przez które przy większych transakcjach trzeba będzie podać między innymi PESEL. No serio. Czyli kupno droższego zegarka albo torebki może wkrótce przypominać bardziej wizytę w urzędzie niż taki szybki shopping. No i niby chodzi o bezpieczeństwo i walkę z praniem pieniędzy, ale wielu ludzi już teraz zastanawia się, czy za chwilę przy zakupie ekspresu do kawy sprzedawca nie poprosi jeszcze o grupę krwi i nazwisko panieńskie mamy. No bo taką stronę to trochę zmierza. I jedno jest tutaj pewne, spontaniczne, a wezmę sobie Asedam, może trochę stracić już swój klimat, niestety. A za moment u nas muzycznie bardzo dobrze, stare dobre wilki i ich Bohema. SK2.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Wow! Z takim rockowym pazurem zbliżamy się w Radiu SK2 do godziny 21. To był oczywiście Lombard i Szklana Pogoda. Na szczęście nie za oknem. Po godzinie 21 u nas polecą dalej najlepsze polskie hity, więc koniecznie zostańcie z nami. Na początek Dawid Podsiadło, Demono i Jeremi Sikorski, więc jak sami słyszycie, no będzie bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!
1: Reklama. Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Po raz kolejny trójmiejskie przestrzenie zielone zamienią się w wyjątkowe, plenerowe sale koncertowe. Już w przedostatni weekend czerwca odbędzie się trzecia edycja uwielbianego przez mieszkańców i turystów festiwalu Piano w Naturze Sopot. Wydarzenie, które wyrosło z tradycji cyklu koncertów plenerowych realizowanych w latach 2019-2025 przy współpracy z miastem Sopot, w tym roku zaoferuje słuchaczom dwudniowe święto muzyki w dwóch zachwycających lokalizacjach. Mistrzowie fortepianu i improwizacji wystąpią na Łysej Górze i w Parku Północnym 20 i 21 czerwca, a wstęp jest darmowy.
9: Magazyn lokalny.
10: Dzisiaj wśród młodzieży najpopularniejszym gatunkiem muzycznym jest bez wątpienia rap, ale grupa tych młodych ludzi może nie wiedzieć, że nie zawsze tak było. W drugiej połowie ubiegłego wieku dominowały brzmienia rockowe. Mój dzisiejszy rozmówca w swojej książce Big Beatowy Atak lata 60. w Trójmieście skupia się właśnie na modnej i popularnej wtedy muzyce lokalnej, ale i nie tylko. Gościem dzisiejszego magazynu jest autor książki Stanisław Danielewicz. Co to jest w ogóle Big Beat dla tych, którzy się nie znają?
11: No to jest określenie oczywiście angloamerykańskie, pochodzące z początku lat 60. W Stanach Zjednoczonych było używane najczęściej dla określenia brytyjskiej fali muzyki młodzieżowej, która zaistniała właśnie na początku lat 60. za sprawą m.in. Beatlesów czy Rolling Stonesów, a w Polsce została przyjęta w miejsce, jak to mówił Franciszek Walicki, miejsce nie bardzo akceptowanej przez władzę nazwy rock and roll, która to nazwa oczywiście bardziej by może pasowała w owym okresie, ale Big Beat też nie był zły, bo właściwie Amerykanie przez to rozumieli taką muzykę, jaką w owym czasie najczęściej grywało się w Polsce. Ja prowadziłem zresztą rozróżnienie na rock and roll i Big Beat i poświęcam jednej i drugiej muzyce, poświęcam trochę czasu, bo lata 50. to głównie właśnie amerykański rock and roll i wszelkie reperkusje, które stąd wynikły. Natomiast gdzieś tak od 62 roku, a już na dobre w 63, to nazwa Big Beat weszła do ogólnego użytku jako proponowana w miejsce właśnie rock'n'roll. No i muzyka też już była bardziej brytyjska niż amerykańska.
10: Dlaczego zdecydował się pan o napisaniu takiej książki? Od tego może wyjdźmy, bo jest pan, jak rozumiem, trójmiejskim artystą, trójmiejskim pisarzem. Czy ma to jakiś związek może tutaj z naszą lokalizacją?
11: No tak, oczywiście interesuje mnie to, co lokalne, ale w tym wypadku nie tylko. Dlatego, że akurat w latach 60. muzyka rozrywkowa, młodzieżowa była najsilniejsza właśnie w Trójmieście. Z różnych powodów, które opisuję, ale między innymi dlatego, że Trójmiasto było takim miastem najbardziej otwartym na zewnętrzne wpływy, w tym wypadku zachodnie, i również w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Tutaj najłatwiej można było na przykład i najszybciej kupić płyty, które się ukazywały w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek w Europie Zachodniej, ponieważ przywozili je marynarze, trochę na tym zarabiali. sprzedając, co też było źródło dochodu, no ale było to źródło właśnie szybkiego dotarcia do tego, co było modne w owym czasie. Młodzież słuchała co prawda Radia Luxemburg, które było też dostawcą przebojów, było to w owych latach najpopularniejsze radio dla polskiej młodzieży, bo właściwie takiej zachodniej muzyki rock'n'rollowej czy big beatowej polskie radio grało bardzo mało, za wyjątkiem może radiostacji harcerskiej i nielicznych audycji ogólnopolskiego programu, więc płyty były jak gdyby takim trochę luksusowym dodatkiem, luksusowym, bo drogim, bo to był przelicznik czarnorynkowy, dolara czy funta, no ale sprowadzało się te płyty, one krążyły, później były nagrywane na magnetofonach, no ceny płyt były zaporowe, można powiedzieć. Ja pamiętam, że pierwszą płytę, którą właśnie w latach 60., pod koniec lat 60. kupiłem w komisie, czyli tam, gdzie wstawiano do sprzedaży jakieś różne rzeczy, to kupiłem za 500 zł i to było bardzo tanio, bo przeciętna płyta rock'n'rollowa to kosztowała w granicach 800 tysiąca złotych, a pensja mojego ojca, który był wtedy docentem, wynosiła 1500 zł, więc to jest ta skala porównawcza.
5: Bardzo luksusowy towar, bym powiedział.
11: Tak, no ale to było przegrywane. Jeżeli ja dostałem płytę, to ja oczywiście zamieniałem je później z kimś na następną i każdy z nas przegrywał, czyli jedna płyta w ciągu tygodnia mogła obsłużyć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, które miały ją później przegraną na magnetofon.
5: To wrócę do tego pytania, skąd pomysł, aby napisać książkę, by podzielić się tą wiedzą?
11: No cóż, to nie jest moja pierwsza książka poświęcona trójmiejskiej muzyce. Pierwsza z nich ukazała się w 2011 roku, było to Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010. No i to był początek mojego zainteresowania taką niepoważną muzyką w Trójmieście. Również bardzo istotne właśnie przypomnienie tego, co się w owym czasie działo, ponieważ w takiej, powiedziałbym, oficjalnej historii polskiego jazzu, w tym wypadku napisanej przez Krystiana Brodackiego, zresztą bardzo interesująca praca i wartościowa, zabrakło jak gdyby reprezentacji środowiska trójmiejskiego, które było bardzo ważne i było bardzo dobre i było niejednokrotnie ciekawsze niż to, co się działo w Warszawie czy w innych miejscowościach, zwłaszcza Warszawa, no bo to był ośrodek taki centralny, tam były nagrania, tam było radio, tam były kluby, no ale w Trójmieście działo się równie dużo i równie ciekawie. I od tego się zaczęło, od tej historii, która prostowała ścieżki. 4 lata później wydałem jak gdyby kontynuację owej książki, czyli Jazzowisko Trójmiasta, czwarta zmiana, czyli o młodych muzykach, o najmłodszym pokoleniu jazzmenów trójmiejskich. A wreszcie w 2019 roku wspólnie z Marcinem Jakobsonem opublikowaliśmy Rokowisko Trójmiasta, lata 70. w Trójmieście, które były bardzo interesujące, a jako współtowarzysza na tej ścieżce wybrałem Marcina Jakobsona, ponieważ on w tym czasie też bardzo mocno tkwił w owym środowisku, tak jak ja, może z innej strony, bo ja raczej od strony publicystycznej, od strony menedżerskiej. Niemniej, no, wiele wie na ten temat, a że mamy różne poglądy, to tym ciekawsza była ta książka, właśnie Rokowisko lata 70., ponieważ prezentowała różne spojrzenie na te same niejednokrotnie sprawy. No, ale to konsekwencją było spojrzenie na lata 60., za które już samodzielnie się zabrałem, ponieważ to one były w rzeczywistości najciekawszym okresem w trójmiejskiej muzyce niepoważnej, czyli mam na myśli zarówno jazz, jak i rock and roll i big beat. I one emanowały tą swoją wielkością, tą swoją wartością na skalę ogólnopolską. No muszę powiedzieć, że pierwsze rock'n'rollowe zespoły, czy big beatowe, jakie w latach 60. robiły w Polsce wielką karierę, to właśnie powstały w Trójmieście. Na początku był to zespół Rhythm Blues, nie pierwszy zresztą w Trójmieście, chociaż tak się powszechnie uważa, że to pierwociny polskiego rock'n'rolla. Już od 1957 roku ta muzyka była w Polsce bardzo popularna. Ze sprawą drugiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie, na której wystąpił amerykański rock'n'rollowiec, a właściwie rytm bluesowiec Big Big Ramsey, który na tyle zachwycił publiczność sopocką, że rock'n'roll wszedł w miejsce poprzednio uznawanej za muzykę młodzieżową muzyki dixielandowej, jazzu tradycyjnego. No i od tego się zaczęło i właśnie w Trójmieście, ponieważ zaraz po festiwalu sopockim niejaki Krzysztof Komeda, modernista jazzowy, nagle zamienił się w rock'n'rollowca. I to jest mało znana historia, ale ona pokazuje prawdziwe początki polskiego rock'n'rolla, bo już 57 rok, 58 trasa koncertowa zespołu Komedy, który występował wówczas pod pseudonimem, jego muzycy również pod różnymi śmiesznymi pseudonimami, ale była to autentyczna muzyka rock'n'rollowa. I późniejszy rytm blues powstały również w Trójmieście, to zespół, który powstał z wcześniejszo istniejącej jakby cząstki zespołu Flotylla z Gdyni, czyli zespołu Marynarki Wojennej, gdzie młodzi muzycy utworzyli taką sekcję właśnie zajmującą się rock'n'rollem. Stamtąd wywodził się na przykład pierwszy wybitny wykonawca, wokalista Bogusław Wyrobek, który jednak trafił na Śląsk do zespołu Zygmunta Wicharego, aczkolwiek zagrał i też miejsce i w owych rytm bluesowym składzie stworzonym przez Walickiego. Ten rytm blues długo nie przetrwał, ale zaraz pojawili się Czerwono-Czarni, też typowo rock'n'rollowy zespół, a gdy Czerwono-Czarni zrezygnowali ze współpracy z Franciszkiem Walickim, to pojawili się w to miejsce Niebiesko-Czarni, czyli już prawdziwie big beatowy zespół, już nie taki właśnie rock'n'rollowy, tylko bardziej big beatowy na wzór zespołów brytyjskich, chociaż częściowo, bo jeszcze nie był to zespół instrumentalno-wokalny, a raczej sekcja instrumentalna towarzysząca plejadzie wokalistów. Jednym z tych wokalistów był na przykład Czesław Niemen, który stamtąd wyrósł i w okresie najważniejszym dla siebie kształtował swoje oblicze artystyczne właśnie z zespołem Niebiesko-Czarni, a później z zespołem Akwarele, to już była warszawska historia.
5: Te książki, o których pan przed chwilą mówił i ta najnowsza, to są bardziej biografie poszczególnych zespołów, czy to big beatowych, czy to wcześniej jazzowych, czy to opis dziejów tej muzyki?
11: Jedno i drugie. To nie jest praca ściśle biograficzna, jest to raczej monografia gatunku, który w owych latach 60. miał swoją główną emanację, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Lata 60. w ogóle były latami burzy i naporu w każdej dziedzinie sztuki, a więc nie tylko w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Były to wielkie, wielkie przemiany, jakie następowały. Różnie się je tłumaczy. Na ten temat napisano wiele książek i ja musiałem po prostu zająć się latami 60., bo od nich wszystko się zaczęło. Mamy w książce więc zarówno omówienie tendencji, kierunków, następstw różnych wydarzeń, jakie występowały w owym czasie, ale mamy też biografię zespołów bardziej, a mniej solistów związanych z tymi zespołami, ale też oczywiście one tam się w niektórych przypadkach znajdują. Rozszerzyłem zresztą owe biografie o mniej znanych wykonawców spoza nurtu big beatowego, ale na pewno mocno przyklejonych do tego środowiska, czyli można powiedzieć uczestniczących w pewnej konwergencji, w pewnym przenikaniu się różnych tendencji, jakie wtedy występowały. Przenikanie się na przykład jazzu i big beatu. To była bardzo znacząca historia. Ale w Gdańsku były to i w Sopocie na przykład występy piosenkarzy, którzy współpracowali z zespołami big beatowymi, ale nie tylko. Na przykład była to piosenka literacka. Czasami zaskakujące połączenia, bo powiedzmy Tadeusz Karmazyn, który był typowym wykonawcą piosenki poetyckiej, również występował w zespole Słodycz Soli, który był zespołem rock'n'rollowym czy big beatowym i gdzie powiedzmy po kilku mocnych rock'n'rollowych utworach następowało uspokojenie jak gdyby i mini blok piosenek opartych o teksty poetyckie. Chociażby Edward Lichnerski, inny wybitny wokalista piosenka z nurtu tej piosenki poetyckiej. Również współpracował z rock'n'rollowcami i no, obustronnie było to zainteresowanie i ono skutkowało wspaniałymi wynikami.
5: Dlaczego w tytule tej książki znalazło się słowo atak?
11: No bo to był atak. To był atak zupełnie nowych idei. To była walka starego z nowym, czy nowego ze starym. Dlatego, że trzeba, o tym też piszę w jednym z rozdziałów, trzeba wziąć pod uwagę, że rynek muzyki rozrywkowej był opanowany przez bardzo profesjonalną, starą gwardię kompozytorów i autorów tekstów starszego pokolenia, które było przyzwyczajone do takiej muzyki rozrywkowej wywodzącej się ze swingu. I nagle pojawili się młodzi muzycy, przebojem wchodzili również na antenę radiową, na przykład razy stacji harcerskiej czy trójki. No i to była walka o pieniądze, o zaiks, o pieniądze z tantiem, prawda? Jeżeli płytę wydawano w nakładzie na przykład 100 tysięcy egzemplarzy, no to były to naprawdę duże pieniądze i było o co walczyć.
5: Książka ukazała się dosyć niedawno. Czy może słyszał już pan albo czytał jakieś recenzje na jej temat?
11: Taką bardzo ciekawą recenzję przedstawił przed tygodniem Krzysztof Masłoń w tygodniku Do Rzeczy. On tam co prawda skupia się tylko na jednym wątku z tej książki, mianowicie wątku Czesława Niemena i sprzedaży jego piosenki Czy mnie jeszcze pamiętasz, Marlenie Dietrich. No ale o książce wyraża się bardzo pochlebnie, co mi również pochlebia, że znaczące pismo i znaczący autor się z tym do mnie w ten sposób odezwali. Również w tygodniku w Trójmieście ukazującym się zawsze pomoże. Był wywiad ze mną przeprowadzony przez Dariusza Schrettera. No więc uważam, że początek dobry. Teraz kolejna nasza rozmowa też uważam, że jest dalszym ciągiem tego dobrego początku.
5: Poprosiłbym pana, aby zachęcił pan naszych słuchaczy. Dlaczego?

0: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To on niósł na drzwiach Janka Wiśniewskiego. Wracamy do rozmowy z Jerzym Drelą, który gdy doszło do rozruchów w gdyńskiej stoczni miał tylko 18 lat. To właśnie on z grupą młodych stoczniowców zdecydował, by ciało poległego chłopaka zanieść przed budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Po drodze on i jego koledzy przynajmniej kilka razy byli ostrzeliwani, tak że musieli zostawiać ciało na ulicy i chować się w okolicznych bramach. Na ulicy Podjazd zatrzymał nas czołg. Krzyczałem, by do nas strzelali. Mówi w rozmowie ze mną Jerzy Drela.
1: I ulicą Świętojańską znaleźliśmy się przy kinie Warszawa. I wtedy nadleciał znowu helikopter, który cały czas krążył, rzucał gaz. To się zaczęło ostrzeliwanie z góry. A ponieważ to była kostka taka, to wszystkie ulice były kostką taką bazaltową wyłożone. To nie było asfaltu, więc te pociski się, ostre pociski odbijały się. I te pociski też tam przy tym kinie raniły kilka osób. I to ciało jak leżało, to był wtedy tylko ten jeden kościółek, ten mały, bo teraz jest też drugi postawiony, a tam w tym miejscu, gdzie był kościółek, to była kawiarnia, była pijalnia, były kwiaty, była kwiaciarnia i jeszcze jedna, inne tam takie kioski z różnymi rzeczami, taki pawilon. No i wtedy jeszcze pani z tych przyniosła kwiaty i ktoś z kościółka przyniósł krzyż i ten krzyż został położony na te drzwi i tak dalej. Przesuwaliśmy się w stronę Urzędu Miasta. Ale do tego Urzędu Miasta, żeby dotrzeć, to po drodze z różnych ulic bocznych wychodziły oddziały z OMO i z nimi musieliśmy się znowu ścierać, znowu jak gdyby walczyć. Kiedy przepchnęliśmy ich, odepchnęliśmy ten atak, to szliśmy dalej do przodu. No i o którejś tam godzinie, po jakimś tam czasie udało nam się dotrzeć do Urzędu Miasta i ten Janek Godlewski na tych drzwiach był położony pod Urzędem Miasta od strony ulicy Świętojańskiej na zdjęciach, które są publikowane, widać. No, spór na przykład zaistniał o to, czy Janek Wiśniewski był blondynem, czy Janek Wiśniewski był ciemnym facetem. Oczywiście Janek Wiśniewski miał czarne włosy. Drzwi nie były takie, jak w tej chwili są na wystawie w kościele na czarno pomalowane. Drzwi były jasne i na wszystkich zdjęciach to widać. Na zdjęciach, gdzie są wystawy, to wszystko dokładnie widać. Widać, że Janek Wiśniewski, bo my też rozróżnialiśmy, miałem kolegów, którzy byli blondynami, i kolegów, którzy byli ciemni. I w momencie, kiedy zostaliśmy tam, dostaliśmy się do tego urzędu, to wówczas została ten tłum napierał ze wszystkich stron. Za urzędem mnóstwo wojska. Od nas, to wtedy czołgistów, to była ulica Czołgistów, to tam od morza mnóstwo wojska i tak dalej. I została wydelegowana delegacja wśród nas, wybrana i ona weszła do urzędu. Urząd był obstawiony, tam stał czołg, i tam nie można było się do urzędu dostać i nie było takiej możliwości. I czekaliśmy na te petrakcje, co zostanie jak gdyby ustalone. Ten balkon, wyszedł prezydent, prosi o uspokojenie, o to, no i wtedy ta delegacja tam poszła, no i niestety po jakimś czasie wyszli, nic nie wskurając, bo postulaty były różne. Przede wszystkim chodziło o to, żeby cofnąć te wszystkie podwyżki, które zostały zaserwowane nam przed samymi dokładnie świętami. No i wówczas ruszyło na nas to wojsko. I ta przepychanka tam pod tym urzędem trwała bardzo długo, bo jak nas zepchnęli na tory, to nabraliśmy w kieszenie czy w cokolwiek, w kaptury, w kurtki, w jakieś tam tych kamieni z torów i wówczas ich odpychaliśmy. I to, mówię, przepychanie trwało dosyć długo. Już nie mogli sobie z nami jak gdyby poradzić, więc znowu zaczęło się ostrzeliwanie. I na torach strzelano do nas i tam przez parę osób zostało trafionych. I nawet jak szliśmy do ataku, było tak, że nawet oficerowie wyciągnęli swoją krótką broń i strzelali do protestujących. I jeszcze jedna drastyczna rzecz, bo jak już tu od strony czołgistów i od urzędu nie dawali sobie i tu nawet od Świętojańskiej atakowali nas, nie dawali sobie rady, no to od strony Gdańska w tłum i próbował wjechać samochód taki opancerzony. Złapaliśmy takie kosze, które były na śmieci, podrzuciliśmy po ten wjeżdżający samochód i ten samochód się zatrzymał. I wtedy tłum ruszył i ten samochód został przewrócony na bok. Do środka się nie można było dostać, bo

0: tam ten. No i wtedy to już oni dostali chyba rozkaz, że ze wszystkich sił nas zaatakowali i zepchnęli nas na, wtedy to było w górze Nowotki, bo teraz jest świętego Maksymiliana. Wtedy już znowu się cofnęliśmy na te tory. Przy strzelaniu chowaliśmy się za stojące tam pociągi, czy tam przejeżdżające pociągi, które dalekobieżne były, to się zatrzymywały, bo pełno ludzi było na torach, więc nie mogły przejechać. Też nabraliśmy kamieni, ale to już była już godzina późna, może około popołudniowa godzina, około 15. I w momencie, kiedy następowało to natarcie, to pamiętam jak obrazek, pamiętam do dnia dzisiejszego. Wysoki chłopak, taki może 1,95 m wysoki. Ja miałem 1,76 m, a on był dużo wyższy ode mnie. Miał pełno w kieszeniach kamieni i zrobił taki ruch, że chciał rzucić. I w tym momencie snajper go strzelił mu w serduszko, dokładnie w serce. W lewej strony maleńka dziurka, a z tyłu rozerwane. I ten chłopak się zwinął dosłownie. Ja mówię, niemożliwe. Takie sceny widziałem tylko na filmie, ale żeby w życiu coś takiego? To mówię, no rzeczywiście, oni kręcą takie sceny na filmach, mieli rację. Jak, że tak człowiek właśnie po poszczale się jak gdyby kładzie. Przewraca. I wówczas mi opadły ręce, jeszcze tego postrzelonego szybko, taka nysa jeździła, to tam już było trochę tych, mnóstwo tych ciał, otworzyli drzwi, rzucili, czy tam były ranny, czy nie ten, szybko, żeby tylko do szpitala i ich tam zawieźć. No i ja wtedy z mojego kolegę złapałem za kaptur i mówię, Rysiu, niestety, koniec naszej walki, wracamy do domu. Znaczy, wracamy do domu. Mieszkaliśmy akurat w tym miejscu, tylko że w budynku obok. Ze wzgórza świętego, znaczy wzgórza Nowotki, a teraz świętego Maksymiliana, do tego miejsca to nie jechaliśmy żadnym autobusem czy tam pociągiem, bo wszędzie już były patrole i za to, że mieliśmy brudne ręce czy brudne kurtki i tak dalej, to od razu moglibyśmy zostać aresztowani i wywiezieni do więzień, czy do jakichś tam odosobnionych miejsc, bo byli tacy, kto trafili, zostali złapani i zostali wywiezieni do Wejherowa, gdziekolwiek. Ich tam przez jakiś czas, okres czasu przesłuchiwano i maltretowano. Natomiast my z kolegą wracaliśmy torami do Gdyni Chyloni. I często, gęsto jak nas patrol, który zobaczył, no to rzucali się na nas. No musieliśmy się w rowie z wodą kłaść, żeby bezpiecznie dojść do domu, no ale w końcu udało nam się, to już się robiło o godzinie 16, to już się robiło ciemno i już wróciliśmy tutaj i wtedy ta pani, u której mieszkaliśmy na tych kwaterach, przygotowała nam ciepły posiłek, no tam wypraliśmy sobie te wszystkie ciuszki, tam, co tam były pobrudzone, nasłuchiwaliśmy jakieś tam wieści, co, gdzie, ile osób może zginęło i tak dalej. Jak po tym wszystkim wygląda Gdynia? No bo nie ukrywajmy, zdarzało się tak, że jacyś chuligani czy coś takiego potrafili witryny z sklepów wybić i chcieli coś tam ukraść, ale robotnicy sami ruszyli z odsieczą i powiedzieli, nie ma żadnego kradziejstwa i nic z tych rzeczy z tego względu, że to później nam będzie to wszystko przypisane.
1: Wam chodziło o walkę o wolność.
0: Walkę o wolność, o godność i tak dalej, a nic nie chodziło nam o to, żeby ktokolwiek, cokolwiek niszczył. Wiadomo, że w obronie własnej łapaliśmy, że zrywaliśmy chodniki, że tłukliśmy te płytki, że nie niszczyliśmy te chodniki, czy tam rzucaliśmy tymi koszami, czy coś takiego, ale o nic więcej, o nic poza tym. Natomiast takie właśnie incydenty były przez nas jak gdyby piętnowane i sami robiliśmy jak gdyby z tym porządek, już nie mówiąc o tym, że jak już do szła po policja czy coś takiego, to tacy intruzi byli wyłapywani.
1: Wiele osób w trakcie tego pochodu ze Zbyszkiem Godlewskim rezygnuje, boją się o swoje życie. Pan idzie od początku do końca.
0: Dokładnie. Od początku do końca właśnie razem z tym moim kolegą szliśmy od początku do końca i jeszcze nie dość tego, to tam pod tym urzędem to spędziliśmy parę ładnych godzin walcząc dalej, bo ciągle chcieliśmy się dowiedzieć, jak to dalej będzie. będzie. Czy coś się zmieni? Bo chcieliśmy, żeby ta decyzja była podjęta jak gdyby przez władzę natychmiastowo, żeby uspokoić społeczeństwo, żeby każdy jakoś tam godnie spędził te swoje, ten okres świąteczny w ten sposób. No i no niestety, no nie było to żadnym tam ani bohaterstwem, ani nic. Ja uważam, że to był jakby nasz taki mały obowiązek. Nic poza tym.
1: A nie ma pan dzisiaj żalu, że pod pomnikiem toczy się jedna wielka polityka, że nie pamięta się właśnie waszych historii?
0: Powiem, proszę panią, chodzę zawsze na te uroczystości pod pomnikiem i jestem mocno zbulwersowany. Często było tak, że przyjeżdżają VIP-owie, przyjeżdża prezydent, czy tam ktokolwiek i są delegacje z różnych zakładów z całej Polski i tam jest jedna wielka polityka uprawiana. Mówi się od rzeczy. Zamiast przyjść w to miejsce i oddać hołd tym pomordowanym, to tam napisane jest, że tylko 44 osoby, a tych osób było dużo, dużo więcej, bo nikt tego nie później, nikt nie prowadził statystyk, ile osób po wyjściu z więzienia, ile osób zostało, powiedzmy, gdzieś tam, powiedzmy, wcześniej czy później odeszło z tego świata. Tak to niestety jest.
1: Nie ma pan wrażenia, że to, co zrobiliście, zapisało się w historii, ale nadal jest tematem tabu?
0: To się zapisało w historii, natomiast nie zostało nic do końca jak gdyby wyjaśnione. Przecież ci ludzie, którzy wydawali rozkazy i tak dalej, to przez następnych kilkanaście lat zajmowali wysokie stanowiska. I praktycznie kto, jak pani z perspektywy czasu spojrzy, kto został osądzony, kto odpowiadał, a przecież jest dużo osób, które należało jak gdyby ukarać, bo byli poszukiwani świadkowie wydarzeń grudniowych. Później co się okazało? Okazało się, że są zdjęcia publikowane i między innymi moja postać, moje zdjęcie zostało wykorzystane przez co niektóre osoby po to, żeby otrzymać sobie, dostać uprawnienia kombatanckie. Ja chciałem to jak gdyby wyprostować, bo dokładnie mi kolega powiedział, na twoje zdjęcie to jest 12 kombatantów, bo nikt się nie zgłosił, nikt nie powiedział, kto to jest i jest 12 kombatantów, bo po prostu ten, no żeby dostać dodatek, że i takie inne rzeczy i tak dalej. Ja takiego dodatku nie mam, mam swoją, powiedzmy, emeryturę, którą przez 50 parę lat wypracowałem. To wszystko. Natomiast powiem tak, że IPN już nie był zainteresowany tym, bo to już niby wszystko zostało wyjaśnione i tak dalej.
1: To zadam ostatnie pytanie. Jest bardzo wiele archiwalnych zdjęć, na których widzi pan siebie. Co by dziś powiedział temu młodemu chłopakowi? Idź z tym przemarszem, rób to, zachowaj się na kartach historii, czy może uciekaj i walcz o swoje życie?
0: Nie, ja bym, gdybym miał dzisiaj to samo zrobić, to samo bym zrobił. Zupełnie inaczej jest młodzież wychowana, zupełnie w innych realiach żyją, natomiast ja zostałem fajnie, jak gdyby doświadczony z opowiadań dziadka. Wiedziałem dużo o historii naszej Polski, bo dziadek był uczestnikiem I wojny światowej, II wojny światowej i tyle różnych rzeczy mi opowiedział. Już nie mówię o tym, że wujek, później ojciec i cała rodzina o tych historycznych rzeczach często, gęsto rozmawialiśmy i ja na dzień dzisiejszy, gdybym miał wyjść i tak samo o te cele walczyć, tak samo bym wyszedł, bym poszedł i nawet bym się nie zatrzymał. Ale mówię, nigdy nie powinien Polak przeciwko Polakowi stawać. Nigdy. Ja powiem szczerze, że zawsze tęsknię za latami takimi, kiedy ludzie byli dla siebie chyba bardziej uprzejmi, mieli więcej czasu dla siebie, więcej rozmawiali, więcej się spotykali, a dzisiaj żyjemy w takim pędzie, w biegu. Ciągle coś gonimy, ciągle mało, ale mówię, dokąd to doprowadza? No i takie spotkania, jak wczoraj na przykład siedzieliśmy sobie z kolegami, no i powiedzmy, zbliża się zawsze ten czas, to sobie zawsze wspominamy. No i każdy ten okres fajnie, każdy kojarzy swoimi oczyma, to pięknie, fajnie wspomina i no tak czas tych 2-3 godzin tam nas rzeczywiście zleciał nam szybko, ale pozostały jakieś takie fajne wrażenia, że jednak.
1: Krótko mówiąc, jest pan dumny z tego 18-letniego Jurka, który na swoich plecach przeniósł Zbyszka.
0: No tak, jestem dumny, no czy się zapisałem w kartach historii, czy nie, to nie jest istotne dla mnie, ale mówię, gdybym miał to samo zrobić dzisiaj, to zrobiłbym to samo dzisiaj.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Na mieszkańcach Trójmiasta testuje swoją terapię odrzuceniem. Na czym to polega i czemu Adrian Hoffman zaczepia ludzi na ulicy? O to zapytałam samego zainteresowanego. Posłuchajcie.
2: Gdyby nie to, że przyszedłeś do nas z bomby do redakcji, nie byłoby ciebie tutaj. O co chodzi?
3: Tak, to prawda, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, mimo tego, że już tutaj pamiętam, że kiedyś miałem wywiad w Radiu SK, ale rzeczywiście robię teraz taki projekt, który nazywa się Terapia Odrzuceniem. Każdego dnia mam za zadanie zrobić jakąś taką rzecz, z którą jest ogromna szansa, że mogę spotkać się z odrzuceniem, z odmową, z takim troszeczkę publicznym narażeniem na wstyd. Właśnie jednym z tych zadań było, żeby zapytać się, czy mogę udzielić wywiadu w radiu na żywo.
2: Znaczy, ja powiem, moja reakcja była taka, co to jest za koleś? Czego on chce ode mnie?
3: Ja wiem, no to jest już bardzo powszechne, że ludzie patrzą po prostu na mnie jak na jakiegoś wariata, od kiedy robię te zadania, ale nie ukrywam, że mam coraz większą frajdę z tego. Jest to fajne, poznaję się mega fajnych ludzi, no i mam okazję też tutaj właśnie siedzieć i porozmawiać z tobą.
2: Ja gdzieś prześledziłam twojego Instagrama i widzę, jak grasujesz po ulicach Trójmiasta.
3: Tak.
2: I jak to wygląda? Ty potrafisz podejść do kogoś, poprosić o kawę, powiedzieć, że ładnie wygląda, a ludzie mają takie, odejdź ode mnie.
3: Wiesz co, no nie jest to łatwe, bo może mimo tego, że na wideo wygląda, że mi przychodzi to łatwo, nie pamiętam zadania, żebym nie czuł takiego, wiesz, no jakby strach przed wystąpieniami publicznymi jest porównywalny dla ludzi ze strachem ze śmiercią. I ja nie pamiętam.
2: Zgadzam się.
3: Tak. I nie pamiętam momentu, w którym nie byłoby dla mnie to zadanie krępujące albo łatwe. No ale już mam coś takiego w życiu na szczęście, mimo tego gdzieś tam wewnętrznego wstydu, że mimo strachu staram się robić pewne rzeczy i przełamywać te wewnętrzne bariery, po prostu podchodzić, pytać tych ludzi. Nie ukrywam, że pierwsze zadanie, gdzie miałem zapytać o to, czy ktoś obcy pożyczy mi 100 zł, było po prostu dla mnie no, masakryczne i bardzo krępujące, to zrobiłem to. I tam rzeczywiście no, nikt nie pożyczył mi tych 100 zł, ale...
2: Ja bym ci pożyczyła.
3: No, teraz tak mówisz, ale bo się już trochę znam, ale rzeczywiście ta pierwsza reakcja, myślę, że mogłaby być odrzucająca. Mimo tego, że tak jak mówisz, że wiele osób lekko się dystansuje i tak lekko boi, to też wiele osób jest mega jakby fajnie nastawionych i bardzo pozytywnie nieraz mnie zaskoczyli ludzie.
2: Mi się bardzo podobają reakcje kobiet, kiedy podchodzisz, mówisz, ale jest pani ładna, na co pierwsza reakcja, ale ja mam partnera.
3: Tak było, no, że mam chłopaka, no, było. Ale większość jakby te komplementy, większość ludzi fajnie przyjmuje.
2: Ale my nie umiemy przyjmować komplementów.
3: To jest problem, tak. Nie potrafimy przyjmować, nie potrafimy mówić komplementów, bo też jednych z zadań miałem, żeby poprosić kogoś, czy mi powie komplement. To jest jeszcze co innego, bo co innego, jak możesz komuś powiedzieć komplement, a jak masz podejść do obcej osoby i zapytać, czy ona powie ci komplement. No i tu, ale tu też ogromne moje pozytywne zaskoczenie, bo wiele osób mówią, nie, no, nie mam problemu z powiedzeniem komplementów. I ja sobie myślę, kurczę, ludzie nie są tacy źli, jakich my ich malujemy w naszych głowach. Mhm. To jest niesamowite. To jest jedna z najbardziej takich niesamowitych jakby doświadczeń w tym całym wyzwaniu.
2: Mhm. Znaczy, dla mnie to jest niesamowite, bo sama się z tym borykam, kiedy muszę zrobić sondę na ulicy. Muszę podejść do kogoś i zapytać, a co pan uważa na temat? I ty tak naprawdę takie sondy ludzkie robisz. Ty nas badasz po prostu.
3: Tak, dokładnie. Właśnie mówię chyba z tym, chyba ta, gdzie proszenie ludzi o to, że oni mają mi powiedzieć komplement. Tak jak powiedziałem, że to było ciekawe, no bo ja też może z swojej perspektywy to oceniałem, że też jest, byłem zawsze, staram się nad tym pracować, ale byłem dosyć surową osobą wobec siebie i gdzieś tam wymagań, jakie mam wobec własnej osoby i może miałem nie dość, że problem z mówieniem sobie komplementów i za tym też innym. Ale tu naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo wiele osób nie miało z tym kompletnego problemu. Wiadomo, że były takie zawstydzone i zszokowane, ale jakby nie miały problemu z tym, żeby powiedzieć komuś obcemu komplement, jak się tylko o to zapytało. Gdzieś tam szliśmy przy jakimś sklepie, zaczepiliśmy mężczyznę, który stał przed nim, prawdopodobnie był właścicielem tego sklepu, no i potem robiliśmy rundę powrotną i jego żona, o, to pan, ja panu chciałbym powiedzieć, że pan też super elegancko wygląda. No, przemiłe to było. Jak on musiał jej opowiedzieć wcześniej, prawdopodobnie że tam podszedł jakiś typ i pytał, czy ktoś mu powie komplementy, nie? Uh-huh. No i ludzie po prostu czasami patrzą na mnie i tam wypatrują. No niesamowite to jest.
2: Znaczy, moim osobistym faworytem jest twoja wizyta w hotelu i pytanie się, czy ktoś da mi darmowy nocleg.
3: Tak, też.
2: Jak to się skończyło?
3: No tak się skończyło, że tego termowego noclegu w hotelu nie dostałem. Pani, która tam jest dyrektorką w jednym z tutaj bardziej luksusowych hoteli w Sopocie, powiedziała, żebym napisał maila, no i tam w tym mailu, ja oczywiście napisałem tego maila, poszedłem za ciosem, mówiłem, co tam raz się żyje, to napisała mi, że w przyszłym roku, jak będą mieli jakieś fundusze, to wreszcie goś się po prostu odezwą, tam marketingowe, bo w końcu okazało się, że jakby no nie mogą dać mi pokoju za darmo, ale jakby tam była to załóżmy jakaś współpraca marketingowa, no to jakby temat jest otwarty. No ale w tym momencie jakby został zamknięty, może z przyszłym rokiem jeszcze się przypomnę.
2: Mhm, ale to jest niesamowite, bo ludzie nie reagują na zasadzie, panie odejdź, tylko tak. Mówią, dobra, pomyślimy.
3: Dokładnie, tak jak mówisz, że tu też byłem zaskoczony, że jak wchodziłem do tych hoteli, to ja myślałem, że po prostu spojrzą na mnie, wiesz, na tej recepcji. Mówią, ale co ci gościu chodzi? Jaki darmowy pokój w hotelu? Oni mówią, nie, no, jakby jest to możliwe. Ja mówię, tak, poważnie? Jest to możliwe, ale tam, wiadomo, wymieniają jakieś tam warunki, że czy jesteś z jakiegoś innego hotelu, a jak to tak, wiadomo, zdziwienie, ale jakby to nie jest tak, że odmawiają i okazuje się, że to ta prośba wcale nie była z czapy. Jeśli chodzi o takie darmowe rzeczy, które dostałem, no to jednym z najmniejszych elementów było to, że udało mi się dostać kawę za darmo. To było moje drugie zadanie, także było troszeczkę łatwiejsze niż hotel i mniejsza wartość, ale tak samo to bardzo miłe, że rzeczywiście jakby dostałem tą kawę za darmo. Mhm. Tylko dlatego, bo zapytałem.
2: A w ogóle skąd pomysł na taką terapię? No bo ona jest trochę terapią szokową.
3: Bardzo.
2: I dla ciebie, i dla tych ludzi, co ich atakujesz.
3: Bardzo szokową. Wiesz co, ja gdzieś tam usłyszałem o tym w internecie i rzeczywiście przez większą część mojego życia staram się jakby gdzieś tam kierować tym głosem serca i już się nauczyłem, że ten głos serca jest taki, że jeśli ja coś usłyszę, coś zobaczę i czuję z jednej strony strach, a z drugiej strony ekscytację na myśl o tym, co by się wydarzyło, jakbym to robił, no to są te wydarzenia, które chcę robić. I tak samo było w jakimś podcaście, usłyszałem, bo to jest w ogóle ta terapia odrzuceniem, ona ma już sam jest 8 lat tak naprawdę, kiedy była gdzieś tam najbardziej popularna na Zachodzie. Do nas to chyba nie doszło tak mocno. I mówię, kurde, chciałbym to zrobić, nie? Chciałbym zobaczyć, bo jakby wiem, że sam też jakby borykam się jakby i z tym strachem przed odrzuceniem i właśnie z takim strachem przed byciem wyśmianym publicznie, mimo tego, że działam w internecie już od wielu lat. Ludzie myślą, że to przychodzi łatwo. Nigdy mi to nie przychodziło łatwo. I moje pierwsze nagrania już było, nie, 12 lat temu, 14, jak miałem coś przed kamerą zrobić, ja nie byłem w stanie skleić poprawnie dwóch, trzech zdań. Tak się po prostu...
2: Teraz dobrze idzie.
3: W miarę niedobrze idzie, staram się. Tak, staram się jak mogę, ale kiedyś to było po prostu dla mnie przerażające i dlatego wiedziałem, że nie dość, że po prostu sam jestem mega ciekawy, jaka będzie reakcja ludzi, to też będzie to rozwojowe dla mnie.
2: Znaczy, ja mam też wrażenie, że my boimy się prosić o coś, że na ulicy nawet jak mamy jakiś problem, wolimy sami próbować go rozwiązać. Nie wiem, ostatni przykład z przed tygodnia. Pan stanął tak, że nie mogłam się zmieścić samochodem, więc po prostu jadąc z koleżanką, stanęłam na środku ulicy, otworzyłam szybę i powiedziałam, czy mógłby się pan lekko przesunąć, na co zamknęłam szybę, a moja koleżanka, ty jesteś normalna? A ja mówię, ale czemu? No pan się przedstawił i jakby wszystko jest git. A ona była taka, nie, no dobra, nie wypada, ja bym wolała stanąć na drugim końcu Sopotu.
3: Tak, dokładnie to jest to, też mówię, przeprowadzając te wywiady, to jest to, że ja też zauważyłem, że my się boimy ludzi.
2: Tak, dokładnie.
3: Boimy się po prostu ludzi, to jest to, co mówisz.
2: A oni są takimi samymi osobami jak my i mogą nam pomóc w bardzo prozaicznych sprawach, choćby pożyczeniu złotówki.
3: Złotówki albo przestawieniu samochodu. Ja myślę, że wiadomo, że możemy trafić na różnych ludzi. Ja widzę, przeprowadzając te wywiady, że ludzie są najróżniejsi, ale myślę, że jest taki sam procent szansy, że nasza odpowiedź spotka się z odpowiedzią pozytywną, jak i negatywną. A nasz mózg od razu jakby tworzy sobie obrazy, że na 100% jeszcze się nie dość, że ktoś nas odrzuci, nie zgodzi się, to jeszcze nas wyzywa, powie coś niemiłego. No mi nie zdarzyło się, żeby mi ktoś powiedział coś takiego bardzo niemiłego. No wiadomo, że tam był taki moment, jak też było jedno z zadań, żeby ludzie ocenili mój wygląd. No to jeden pan dał mi trójkę. w skali 1 do 10, ale wziąłem to na klatę i podziękowałem za szczerość, że według jego opinii, co wcale mu się nie dziwię, dał mi 3. Ale chwilę potem...
2: Mocna trójka.
3: Tak, mocne 3, ale chwilę potem szedłem i pani dała mi 10, także wyrównało się i to z nawiązką.
2: Ale nie masz trochę wrażenia, może to zabrzmi infantylnie, ale że szerzysz dobro? Bo często tak jest, że my zagadujemy kogoś na ulicy i ktoś od razu reaguje takim trochę atakiem. A jak ty podejdziesz i powiesz, że jest ładny, to nagle ta skorupa pęka.
3: Tak, tak. Jakby to, wiesz co, no fajnie, że to zauważyłaś, ale no to gdzieś tam poniekąd jest też trochę taka moja wewnętrzna misja w internecie, żeby też raczej pokazywać tą pozytywną stronę ludzi i gdzieś tam pomagać nam się łączyć i być bliżej siebie, a nie jak wbrew jakby powszechnej narracji, że gdzieś tam i dzielenia ludzi i kłócenia siebie. Mhm. Także to też jest poniekąd gdzieś tam mój taki cichy cel, że chciałbym, żeby to, co robię w internecie, mimo tego, że czasem to mogą być jaja, to może być dla kogoś zabawne, albo pomyśleć, że ja się wygłupiam, to mimo wszystko chciałbym, żeby każda z tych rzeczy w większym lub mniejszym stopniu miała jakiś pozytywny wydźwięk, albo skłoniła kogoś do jakiegoś do myślenia o pewnej sprawie inaczej, albo do zrobienia czegoś inaczej w przyszłości, w swoim życiu, także jak najbardziej.
2: Ale to jest przede wszystkim, tak jak mówisz, pozytywne, bo jest masa patostreamerów, którzy chodzą i po prostu na przykład wyśmiewają się z ludzi i to już nie jest fajne.
3: Nie, absolutnie, absolutnie. To nie jest w ogóle kierunek. Ja powiem szczerze, ja nawet nie oglądam takich rzeczy. Jakby wiem, że takie rzeczy
2: to
3: się
2: dzieją. To nabija wyświetlenia.
3: Tak, nabija wyświetlenia. Wiem, że czasami byśmy mieli może więcej tych wyświetleń i polubień w internecie, ale to jest to, czego bym absolutnie nie chciał robić. Lubię się wygłupiać, lubię robić żarty, jakieś rzeczy, które gdzieś tam mogą sprawić, że ktoś się uśmiechnie i nie mam z tym problemu, ale mówię, wszystko gdzieś tam, co może być nieprzyjemne dla drugiego człowieka, albo tak zwane dla mnie, to pewne rzeczy są creepy, teraz jest popularne młodzieżowe hasło, to
2: tak. Nie wiem, co to znaczy.
3: Jak?
2: Delulu,
3: a to nie słyszałem,
2: ja
3: to jeszcze muszę sprawdzić.
2: Znaczy, ja nie wiem, co to znaczy.
3: Okej, okay. Będziemy musieli to wygooglować. Ale to w każdym razie nie są rzeczy, które na pewno ja chciałbym robić.
2: Oprócz tego, że zaczepiasz ludzi na ulicy, szerzysz to dobro, mówisz im komplementy, to też zarażasz morskimi kąpielami, ale niekoniecznie latem.
3: Ja 14 lat już morsuję, od 12 lat mamy tutaj grupę w Gdańsku. Spotykamy się w każdą niedzielę w Gdańsku Brzeźnie na Budach o godzinie 11. I to też jest mega fajne gdzieś tam wydarzenie, bo tak jak ci mówiłem o tych rzeczach właśnie takich, które gdzieś tam czuję w sercu, to morsowanie było też zawsze jedną z nich i zawsze chciałem to robić. Jeszcze jak zaczynałem, to ludzie, pamiętam, że raz ktoś, jak wchodziłem samemu do wodu zimą, jeszcze mówię te 12 czy 14 lat temu, ktoś pytał się, czy chcę samobójstwo popełnić.
2: Pan będzie skakał z tego mowy?
3: Tak, nie, że wchodził, proszę pan, co nie robi krzywdy, bo to jeszcze sztorm był, ale...
2: O matko.
3: Tak, tak, dosyć jeszcze taki mróz, no wtedy te zimy były też dużo intensywniejsze niż teraz.
2: Ale to mamy jesień.
3: Tak, ale fajne jest to, że mówię, zaczynaliśmy gdzieś tam, gdzie było mi ciężko wyciągnąć 4, 5, 6 osób przez kilka lat. 15, 20 było maks. To teraz myślę, że no spotyka nas się 40, 50, 60, 70 osób. Rekord miałem, ale to w czasach jeszcze tam lockdownu, 140 osób na morsowaniu.
2: Opanowaliście cały Bałtyk.
3: Tak, jak wpadliśmy po prostu na plażę, to jakby taka cała szarańcza wbiegała, jakbyśmy rzeczywiście wyglądało tak, jakbyśmy przejmowali tą plażę, ale no mówię, no bardzo polecam morsowanie. Dla mnie, ja mam taką, to jest moja wewnętrzna teoria, nie ma na to potwierdzeń naukowych, że tak jak gdzieś tam u nas w kraju latem i wiosną, tą późniejszą czy wczesną jesienią mamy tą energię jakby ze słońca i to słońce nam dużo daje, tak jak teraz tego słońca jest troszeczkę mniej, to uważam, że ta zimna woda daje nam taką energię i dobry nastrój zimą. Aha. Także warto z tego skorzystać, w szczególności w takich warunkach geograficznych, jakie mamy tutaj.
2: Mhm. To jak zacząć to robić?
3: Myślę, że wszyscy się pytają, jak się przygotować, czy robić prysznicę, czy tam jakieś...
2: Czy budki kupić?
3: Tak, czy budki kupić. Jakby najważniejsza jest decyzja. Najważniejsza jest decyzja i rzeczywiście, no tam wiadomo, że są jakieś tam skrajne przypadki, jeśli ktoś ma jakieś problemy, przewlekłe choroby serca albo układu krążenia, no to no niestety to nie jest aktywność dla niego. Zawsze warto to skonsultować z lekarzem, ale powiedzmy, że jeśli możemy uprawiać sport, nie mam przeciwwskazań do uprawiania sportu, jest 90% szansy, że będziemy mogli morsować. Tu wydaje mi się najgorszy jest ten pierwszy raz, także zdecydowanie polecam to zrobić w grupie. Starsze panie, wszyscy wchodzimy i jakby jak się widzi, tak jak często ta psychologia tłumu może mieć na nas negatywny wpływ, tak w tym przypadku ta psychologia tłumu raczej będzie miała pozytywny wpływ i po prostu zrobimy to tak jak trzeba. Bo ten pierwszy raz, no powiedzmy, jest bardzo traumatyczny. Jest ten cały mechanizm walki i ucieczki, gdzie po prostu wchodzimy do tej wody, zatyka nas i wszystkie systemy alarmowe w głowie mówią, że zaraz umrzemy i że musimy uciekać, co my robimy. No jeśli to będzie takie, wiesz, gwałtowne, że wskok i wyskok, no to jakby nie poczujemy tego. Możemy się zrazić, bo to będzie jakieś tam traumatyczne przeżycie. Może być. Tak, tak, tak. A jak masz jakąś grupę ludzi już doświadczonych, którzy to robią, samo przebywanie z nimi, myślę, że da nam tą pewność, dobra, zrobię to, troszeczkę pooddycham.

0: ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak dwa razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się dwa razy do roku.
1: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
0: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko, które powiększa nam zmianę około 10 do 40 krotnie i badając pacjenta jesteśmy w stanie określić, czy dana zmiana zalicza się do tak zwanych znamion podejrzanych, czy też nie. Mamy do tego oczywiście odpowiednie skale. Taka lampka, powiększając nam znamie, pokazuje jej zarysy, jej morfologię, jej kolor, jej jednolitość bądź jego brak. I na tej podstawie my kwalifikujemy pacjenta do wycięcia znamienia bądź nie. I tu w zależności od tego, czy dany dermatolog jest dermatochirurgiem czy nie, może taką zmianę na jednym spotkaniu też pacjentowi usunąć. I tu tak jest właśnie u nas w klinice, ponieważ ja również jestem dermatochirurgiem. Takie badanie i jednoczesne wycięcie znamienia odbywa się na jednym spotkaniu.
1: No właśnie, często jest tak, że przechodzimy obojętnie wobec takich znamion, bo widzimy jakiegoś małego pieprzyka, mówimy sobie, a to tylko pieprzyk.
0: No właśnie, to tylko pieprzyk albo aż pieprzyk. Większość pacjentów zgłasza się, właściwie 9 na 10 pacjentów zgłasza się z dużymi znamionami, które są najczęściej łagodne. Bo jak my sobie patrzymy, ojej, coś mi tutaj urosło i to jest takie duże, chropowate, nie podoba się, to najczęściej są właśnie zmiany łagodne. A te małe znamiona, na które my nie zwracamy uwagi, to niestety najczęściej są te najbardziej podejrzane zmiany.
1: Jak to jest, kiedy przychodzi pacjent do ciebie, do gabinetu, mówi, wie pani co, no tutaj coś mi takiego małego wyrosło, ale to pewnie, no wiadomo, nic się nie stanie. A ty nagle badasz i się okazuje, ups.
0: Jeżeli okazuje się, że ups, czyli kwalifikujemy taką zmianę do znamion tak zwanych podejrzanych, ja proponuję zawsze pacjentowi na tym samym spotkaniu, tłumaczę, że jest to zmiana podejrzana, jest to zmiana atypowa, która mi się nie podoba i im szybciej zadziałamy, tym lepiej, tak? Wycinamy to znamie na jednym spotkaniu, wysyłamy do badania histopatologicznego i takie badanie pokazuje nam, czym to jest, w jakim jest stadium i co robimy z tym dalej.
1: Ale są osoby, które boją się przyjść do lekarza, które boją się tej profilaktyki i to chyba jest największy błąd.
0: Dokładnie. Przede wszystkim strach przed lekarzem, przed tym, co będzie. Strach w ogóle przed chorobą, tak? No to jest właśnie, to jest duży, duży, duży problem psychologiczny. Natomiast my organizujemy bardzo dużo akcji takich profilaktycznych. Jeździmy tutaj po Trójmieście. Odbywa się to raz w roku w Gdyni, gdzie stoi autobus organizowany przez Akademię Medyczną i można się, że tak powiem, ze spaceru profilaktycznie przebadać. W zeszłym roku wyłapaliśmy około 200 czerniaków w ciągu jednego tygodnia.
1: 200?
0: Tak, 200. Przebadaliśmy około 5000 osób, z czego niestety właśnie 200 to były czerniaki.
1: To jest choroba, która dotyka niezależnie od wieku?
0: Dokładnie tak. Czerniak pojawia się niezależnie od wieku. Oczywiście szczyt zachorowania przypada mniej więcej na 60-70 rok życia, ale to też wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i ile tych czynników ryzyka w ciągu życia było. Tak jak wspominałam, najczęstszym, największym czynnikiem ryzyka jest to promieniowanie ultrafioletowe, a nie oszukujmy się, w latach 90. opalanie się było bardzo, bardzo modne.
1: Właśnie chciałabym powiedzieć, że opalanie dalej jest modne, a my mieszkamy nad morzem, więc gdzieś ta plaża, no i lubimy też szybko, czyli bez filtra.
0: Dokładnie tak. Dlatego też ja wszystkim moim pacjentkom mówię zawsze tak. Kremu możesz zapomnieć, serum możesz zapomnieć. Bez filtra nie wychodzimy. Nie ma czegoś takiego jak opalanie się, tak? No bo opalanie się to jest po prostu, no to jest krzywdzenie skóry. Jakby nie było, melanina jest krzykiem skóry, jest odpowiedzią na promieniowanie UV, ale jest to tak zwany krzyk obronny, tak? Dlatego nie powinniśmy się opalać, a jeżeli już, to korzystać ze słońca. Korzystanie ze słońca jest to oczywiście przemieszczanie się w dnia, kiedy mamy to promieniowanie, ale zawsze na filtrach i w przypadku rasy białej jest to filtr minimum 30.
1: Jest ten trend, tak? Chcemy być opalone, chcemy być piękne, chcemy w wakacje właśnie mówić, byłam w Egipcie, więc zobaczcie, opaliłam się.
0: No tak, ale to właśnie co z tym ryzykiem, tak? Co z tym ryzykiem powstawania nowotworów? Z reguły jest tak, że nowotwory skóry od momentu, kiedy poparzymy skórę, pojawiają się od 5 do 10, 15 lat i my po prostu o tym zapominamy. I w momencie, kiedy taka osoba przychodzi i mówi, Jezus Maria, przecież ja się nie opalałam. No opalałam się, ale nie pamiętam tego, że 10 lat temu to było modne, chodziłam na solarium z koleżankami i te czynniki ryzyka jednak były.
1: No mleko się rozlało, jest ta choroba, co dalej?
0: No właśnie, no niestety w Polsce cały czas mamy tą tendencję wzrastającą, jeżeli chodzi o nowotwory skóry i o czerniaka. I niestety, po raz kolejny mówię niestety, dlatego że 50% tych czerniaków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. No w stadium zaawansowanym, jak każdy wie, to leczenie już jest leczeniem paliatywnym, czyli takim, które ma troszeczkę poprawić komfort życia pacjentom, natomiast przeżywalność 5-letnia jest bardzo mała. Dlatego też zalecam, żeby oglądać swoje ciało. Każdy, absolutnie każdy nowy pieprzyk jest sygnałem ostrzegawczym, aby udać się jednak do tego dermatologa i to konkretne znamie zbadać. Natomiast badać się profilaktycznie raz do roku. To nie jest dużo. Kiedy wykryjemy już czerniaka, wysyłamy go na badanie histopatologiczne, z reguły ja to zawsze robię na CITO, taki wynik dostajemy w około 2, maksymalnie 3 tygodnie i po tym wyniku jest tak zwany staging, tak? Czyli w zależności od tego, jak głęboko nacieka zmiana, my takiego pacjenta przyporządkowujemy do grup ryzyka i w ten sposób później postępujemy, kwalifikując pacjenta do leczenia onkologicznego.
1: Ale często to są na pewno trudne historie, no bo jednak osoba, która zupełnie się nie spodziewała, przychodzi do ciebie, tak, myśli, że nic jej nie jest i nagle okazuje się, że jest ta choroba.
0: Niestety właśnie to jest najczęstszy scenariusz, także te wizyty no, nie trwają po 10-15 minut, czasami po 40-50 po godzinę, bo z takim pacjentem jest jednak ciężko rozmawiać, ciężko go uspokoić, zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie ten wynik, czerniak, tak? U mnie najczęściej, może mam takie szczęście, że jest przychodzi do mnie ta grupa, która jednak jest pouczona i ona się bada. I jeżeli są te czerniaki, to są to czerniaki tak zwane in situ, czyli takie przed tym stadium inwazyjnym. I taki czerniak wyłapany na tym stadium, to jest tylko i wyłącznie profilaktyczne badanie 2 razy do roku przez najbliższe 5 lat.
1: Często jest tak, że my w tym pędzie życia gdzieś zapominamy o swoim zdrowiu, no bo wiadomo, umawiamy się do kosmetyczki, zrobimy sobie paznokcie, no ale żeby pójść się zbadać, to już tak nie po drodze.
0: No dokładnie, dlatego Ministerstwo Zdrowia ładuje tak ogromne pieniądze w kierunku tych tak zwanych badań profilaktycznych i tutaj od 2 lat również te pieniądze są przekazywane na te badania profilaktyczne.

0: programy, które można sobie wpisać w internet, gdzie takie programy się odbywają. Tak jak mówię, u nas w Trójmieście raz w roku i co roku od 2 lat w Gdyni jest taki program, gdzie można przyjść i za darmo się zbadać. Siedzi 20 dermatologów, naprawdę nie trzeba czekać, bo ludzie no, dosłownie idąc ze spaceru, wchodzą do autokaru i się badają.
1: Mówimy o osobach dorosłych, a jak ochraniać swoje dzieci?
0: Tak samo jak i siebie. Ja wszystkim moim pacjentkom mówię, wstajemy rano, o wszystkim można zapomnieć, natomiast o filtrze absolutnie nie zapominamy. Nakładamy filtr przeciwsłoneczny sobie, dziecku i dopiero wychodzimy z domu. Dziecko ma być bezpieczne, dorosłe ma być bezpieczne, a kobietom zawsze mówię, że filtr przeciwsłoneczny działa jak najlepsze serum anti-aging. I nie ma nic lepszego. O zaoszczędzić pieniądze, nie kupować serum po 200, 300, 500 zł, ale przede wszystkim pamiętać o filtrach UV.
1: No i też korzystamy z nich niezależnie od pory roku, bo to jest ważne.
0: Dokładnie tak, Pani Dominiko, dokładnie tak. Ponieważ filtry chronią nas przed promieniowaniem UVB, czyli tym, co jest odpowiedzialne za tak zwaną tą piękną opaleniznę i produkcję witaminy D, ale również przed promieniowaniem UVA. A promieniowanie UVA niestety dociera do kuli ziemskiej, do powierzchni kuli ziemskiej przez cały rok. I to promieniowanie jest odpowiedzialne za mutacje w naszym kodzie genetycznym i to promieniowanie wywołuje właśnie nowotwory skóry.
1: A jesteśmy w stanie ocenić, kto najczęściej choruje? Kobiety, mężczyźni?
0: Jeżeli chodzi o czerniaki, nie ma predylekcji co do płci, nie ma częściej tutaj, tak jak w przypadku raka jelita grubego czy raka płuc, że częściej chorują jednak mężczyźni, to tutaj tego nie ma. Na czerniaki choruje tak samo chorują mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Natomiast lokalizacja jest inna. U mężczyzn najczęściej te nowotwory znajdują się w górnej połowie ciała, a u kobiet jednak na dolnej powierzchni ciała, co można byłoby tłumaczyć tym, że kobiety noszą po prostu spódnicę i dlatego też te nogi, te łydki właśnie, to jest ta okolica, która jest najbardziej narażona u kobiet i tam najczęściej właśnie u kobiet wykrywany jest ten nowotwór.
1: Wykrywamy nowotwór, jest on łagodny. Jak wygląda dalsze leczenie?
0: W przypadku, kiedy nowotwór jest łagodny, to wrzucamy pacjenta do tak zwanej grupy profilaktycznej, czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
1: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
0: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza, więc jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak, dlatego tak jak mówię, każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza i w przypadku, kiedy pacjent jednak chciałby się takiego znamienia pozbyć, ja zawsze takie znamie wycinam. Tak, jest bardzo duże grono pacjentów, które przychodzi do mnie, których nie znam i które przychodzi i mówi, pani doktor, tu ja mam coś tutaj w tym miejscu, natomiast u mnie nie ma czegoś takiego. I uważam jako dermatolog, że to jest błąd w sztuce, żeby badać jedno znamie. U mnie zawsze pacjent jest rozbierany. Okej, pacjent przychodzi, niepokoi go znamie na dłoni, niepokoi go znamie na ramieniu. Pierwsze co, badam dane znamie, które pacjenta niepokoi, uspokajam bądź kwalifikuję do wycięcia, natomiast zaraz potem rozbieram pacjenta absolutnie do naga i badamy całe ciało.
1: A właśnie, jak ważne jest to, żeby samemu się oglądać, po prostu?
0: Bardzo ważne, bo to zmniejsza ryzyko występowania właśnie nowotworów skóry stadiów zaawansowanych praktycznie o 80%.
1: Bardzo dużo.
0: To jest absolutnie bardzo dużo. Większość populacji ma tych znamion około 80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to z nami było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci, to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą, zazwyczaj wycinamy dane znamie i się okazuje, że to znamie zaczęło się dopiero zmieniać i wyłapane jest na super, super etapie, czyli na etapie, kiedy jesteśmy totalnie bezpieczni. Gorzej w przypadku, kiedy mamy pacjentów z tak zwanymi zespołami znamion złożonych czy atypowych. To są pacjenci, którzy mają ponad 400 znamion. Dokładnie. I są tacy pacjenci, mamy takich pacjentów w grupach ryzyka, bo to tacy pacjenci są już per se w grupie ryzyka z uwagi na ilość tych znamion. I tu nie jest w stanie pacjent wyłapać, czy to było nowe, czy nie nowe. Dlatego w przypadku moich pacjentów, tacy pacjenci przychodzą do mnie co 3 miesiące.
1: Kiedy znamie powinno nas najbardziej zaniepokoić? Kiedy się pojawia, czy kiedy widzimy już na przykład jakąś czerwoną obwolutę?
0: I tak, i tak. Jeżeli chodzi o czerniaka, to najczęściej są to czerniaki de novo, tak? Czyli częściej występują one w znamieniu nowym niż w znamieniu, które było stare i one się zaczęło zmieniać. Ale to nie ma znaczenia. Wszystkie te czynniki powinny nas niepokoić. Jeżeli pojawiło nam się nowe znamie, jest to absolutny sygnał, zwłaszcza kiedy mamy więcej niż 40 lat. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli jesteśmy powyżej 40 roku życia i zauważamy u siebie nowe znamie, jest to absolutnie zawsze czerwone światełko, które kieruje nas prosto do dermatologa. I to samo tyczy się znamienia, które zaczyna się zmieniać. Czerwona obwódka, powiększanie się zmiany, ale też regresja zmian, czyli to, kiedy znamie zaczyna też zanikać. To również powinno nas niepokoić.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Tu kluczem do sukcesu i długiego życia jest profilaktyka. Czerniak to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgroźniejszych nowotworów skóry. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym stadium na wyleczenie ma szansę nawet 90% pacjentów. Jak często więc należy się badać, które znamiona mogą być tymi niebezpiecznymi? I o czym pamiętamy, wybierając się na plażę? O tym z dermatolog Kamilą Poborcą porozmawiałyśmy w jej sopockim gabinecie. Czerniak to jest rak, z którym możemy wygrać.
0: Jak najbardziej, o ile jest on wykryty na wczesnym stadium. Chciałabym podkreślić, że nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami w rasie białej. Czerniak jest on najbardziej złośliwy z nowotworów skóry i niestety wykrywalność w Polsce ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak dwa razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się dwa razy do roku.
1: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
0: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko, które powiększa nam zmianę około 10 do 40 krotnie i badając pacjenta jesteśmy w stanie określić, czy dana zmiana zalicza się do tak zwanych znamion podejrzanych, czy też nie. Mamy do tego oczywiście odpowiednie skale. Taka lampka, powiększając nam znamie, pokazuje jej zarysy, jej morfologię, jej kolor, jej jednolitość bądź jego brak. I na tej podstawie my kwalifikujemy pacjenta do wycięcia znamienia bądź nie. I tu w zależności od tego, czy dany dermatolog jest dermatochirurgiem czy nie, może taką zmianę na jednym spotkaniu też pacjentowi usunąć. I tu tak jest właśnie u nas w klinice, ponieważ ja również jestem dermatochirurgiem. Takie badanie i jednoczesne wycięcie znamienia odbywa się na jednym spotkaniu.
1: No właśnie, często jest tak, że przechodzimy obojętnie wobec takich znamion, bo widzimy jakiegoś małego pieprzyka, mówimy sobie, a to tylko pieprzyk.
0: No właśnie, to tylko pieprzyk albo aż pieprzyk. Większość pacjentów zgłasza się, właściwie 9 na 10 pacjentów zgłasza się z dużymi znamionami, które są najczęściej łagodne. Bo jak my sobie patrzymy, ojej, coś mi tutaj urosło i to jest takie duże, chropowate, nie podoba się, to najczęściej są właśnie zmiany łagodne. A te małe znamiona, na które my nie zwracamy uwagi, to niestety najczęściej są te najbardziej podejrzane zmiany.
1: Jak to jest, kiedy przychodzi pacjent do ciebie, do gabinetu, mówi, wie pani co, no tutaj coś mi takiego małego wyrosło, ale to pewnie, no wiadomo, nic się nie stanie. A ty nagle padasz i się okazuje, ups.
0: Jeżeli okazuje się, że ups, czyli kwalifikujemy taką zmianę do znamion tak zwanych podejrzanych, ja proponuję zawsze pacjentowi na tym samym spotkaniu, tłumaczę, że jest to zmiana podejrzana, jest to zmiana atypowa, która mi się nie podoba i im szybciej zadziałamy, tym lepiej, tak? Wycinamy to znamie na jednym spotkaniu, wysyłamy do badania histopatologicznego i takie badanie pokazuje nam, czym to jest, w jakim jest stadium i co robimy z tym dalej.
1: Ale są osoby, które boją się przyjść do lekarza, które boją się tej profilaktyki i to chyba jest największy błąd.
0: Dokładnie. Przede wszystkim strach przed lekarzem, przed tym, co będzie, strach w ogóle przed chorobą, tak? No to jest właśnie, to jest duży problem psychologiczny. Natomiast my organizujemy bardzo dużo akcji takich profilaktycznych. Jeździmy tutaj po Trójmieście, odbywa się to raz w roku w Gdyni, gdzie stoi autobus organizowany przez Akademię Medyczną i można się, że tak powiem, ze spaceru profilaktycznie przebadać. W zeszłym roku wyłapaliśmy około 200 czerniaków w ciągu jednego tygodnia.
1: 200?
0: Tak, 200. Przebadaliśmy około 5000 osób, z czego niestety właśnie 200 to były czerniaki.
1: To jest choroba, która dotyka niezależnie od wieku?
0: Dokładnie tak. Czerniak pojawia się niezależnie od wieku. Oczywiście szczyt zachorowania przypada mniej więcej na 60-70 rok życia, ale to też wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i ile tych czynników ryzyka w ciągu życia było. Tak jak wspominałam, najczęstszym, największym czynnikiem ryzyka jest to promieniowanie ultrafioletowe, a nie oszukujmy się, w latach 90. opalanie się było bardzo, bardzo modne.
1: Właśnie chciałabym powiedzieć, że opalanie dalej jest modne, a my mieszkamy nad morzem, więc gdzieś ta plaża, no i lubimy też szybko, czyli bez filtra.
0: Dokładnie tak. Dlatego też ja wszystkim moim pacjentkom mówię zawsze tak. Kremu możesz zapomnieć, serum możesz zapomnieć. Bez filtra nie wychodzimy. Nie ma czegoś takiego jak opalanie się, tak? No bo opalanie się to jest po prostu, no to jest krzywdzenie skóry. Jakby nie było, melanina jest krzykiem skóry, jest odpowiedzią na promieniowanie UV, ale jest to tak zwany krzyk obronny, tak? Dlatego nie powinniśmy się opalać, a jeżeli już, to korzystać ze słońca. Korzystanie ze słońca jest to oczywiście przemieszczanie się w dniach, kiedy mamy to promieniowanie, ale zawsze na filtrach. I w przypadku rasy białej jest to filtr minimum 30.
1: Jest ten trend, tak? Chcemy być opalone, chcemy być piękne, chcemy w wakacje właśnie mówić, byłam w Egipcie, więc zobaczcie, opaliłam się.
0: No tak, ale właśnie co z tym ryzykiem, tak? Co z tym ryzykiem powstawania nowotworów? Z reguły jest tak, że nowotwory skóry od momentu, kiedy poparzymy skórę, pojawiają się od 5 do 10, 15 lat i my po prostu o tym zapominamy. I w momencie, kiedy taka osoba przychodzi, mówi: Jezus Maria, przecież ja się nie opalałam. No opalałam się, ale nie pamiętam tego, że 10 lat temu to było modne, chodziłam na solarium z koleżankami i te czynniki ryzyka jednak były.
1: No mleko się rozlało, jest ta choroba, co dalej?
0: No właśnie, no niestety w Polsce cały czas mamy tą tendencję wzrastającą, jeżeli chodzi o nowotwory skóry i o czerniaka. I niestety, po raz kolejny mówię niestety, dlatego że 50% tych czerniaków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. No w stadium zaawansowanym, jak każdy wie, to leczenie już jest leczeniem paliatywnym, czyli takim, które ma troszeczkę poprawić komfort życia pacjentom, natomiast przeżywalność 5-letnia jest bardzo mała. Dlatego też zalecam, żeby oglądać swoje ciało. Każdy, absolutnie każdy nowy pieprzyk jest sygnałem ostrzegawczym, aby udać się jednak do tego dermatologa i to konkretne znamie zbadać. Natomiast badać się profilaktycznie raz do roku. To nie jest dużo. Kiedy wykryjemy już czerniaka, wysyłamy go na badanie histopatologiczne, z reguły, ja to zawsze robię na CITO, taki wynik dostajemy w około 2, maksymalnie 3 tygodnie i po tym wyniku jest tak zwany staging, tak? Czyli w zależności od tego, jak głęboko nacieka zmiana, my takiego pacjenta przyporządkowujemy do grup ryzyka i w ten sposób później postępujemy, kwalifikując pacjenta do leczenia onkologicznego.
1: Ale często to są na pewno trudne historie, no bo jednak osoba, która zupełnie się nie spodziewała, przychodzi do ciebie, tak, myśli, że nic jej nie jest i nagle okazuje się, że jest ta choroba.
0: Niestety właśnie to jest najczęstszy scenariusz, także te wizyty no, nie trwają po 10-15 minut, czasami po 40-50 po godzinę, bo z takim pacjentem jest jednak ciężko rozmawiać, ciężko go uspokoić, zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie ten wynik, czerniak, tak? U mnie najczęściej, może mam takie szczęście, że przychodzi do mnie ta grupa, która jednak jest pouczona i ona się bada. I jeżeli są te czerniaki, to są to czerniaki tak zwane in situ, czyli takie przed tym stadium inwazyjnym. I taki czerniak wyłapany na tym stadium, to jest tylko i wyłącznie profilaktyczne badanie 2 razy do roku przez najbliższe 5 lat.
1: Często jest tak, że my w tym pędzie życia gdzieś zapominamy o swoim zdrowiu, no bo wiadomo, umawiamy się do kosmetyczki, zrobimy sobie paznokcie, no ale żeby pójść się zbadać, to już tak nie po drodze.
0: No dokładnie, dlatego Ministerstwo Zdrowia ładuje tak ogromne pieniądze w kierunku tych tak zwanych badań profilaktycznych i tutaj od 2 lat również te pieniądze są przekazywane na te badania.

0: programy, które można sobie wpisać w internet, gdzie takie programy się odbywają. Tak jak mówię, u nas w Trójmieście raz w roku i co roku od 2 lat w Gdyni jest taki program, gdzie można przyjść i za darmo się zbadać. Siedzi 20 dermatologów, naprawdę nie trzeba czekać, bo ludzie no, dosłownie idąc ze spaceru, wchodzą do autokaru i się badają.
1: Mówimy o osobach dorosłych, a jak ochraniać swoje dzieci?
0: Tak samo jak i siebie. Ja wszystkim moim pacjentkom mówię, wstajemy rano, o wszystkim można zapomnieć, natomiast o filtrze absolutnie nie zapominamy. Nakładamy filtr przeciwsłoneczny sobie, dziecku i dopiero wychodzimy z domu. Dziecko ma być bezpieczne, dorosłe ma być bezpieczne, a kobietom zawsze mówię, że filtr przeciwsłoneczny działa jak najlepsze serum anti-aging. I nie ma nic lepszego. Zaoszczędzić pieniądze, nie kupować serum po 200, 300, 500 zł, ale przede wszystkim pamiętać o filtrach UV.
1: No i też korzystamy z nich niezależnie od pory roku, bo to jest ważne.
0: Dokładnie tak, Pani Dominiko, dokładnie tak. Ponieważ filtry chronią nas przed promieniowaniem UVB, czyli tym, co jest odpowiedzialne za tak zwaną tą piękną opaleniznę i produkcję witaminy D, ale również przed promieniowaniem UVA. A promieniowanie UVA niestety dociera do kuli ziemskiej, do powierzchni kuli ziemskiej przez cały rok. I to promieniowanie jest odpowiedzialne za mutacje w naszym kodzie genetycznym i to promieniowanie wywołuje właśnie nowotwory skóry.
1: A jesteśmy w stanie ocenić, kto najczęściej choruje? Kobiety, mężczyźni?
0: Jeżeli chodzi o czerniaki, nie ma predylekcji co do płci, nie ma częściej tutaj, tak jak w przypadku raka jelita grubego czy raka płuc, że częściej chorują jednak mężczyźni, to tutaj tego nie ma. Na czerniaki choruje tak samo chorują mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Natomiast lokalizacja jest inna. U mężczyzn najczęściej te nowotwory znajdują się w górnej połowie ciała, a u kobiet jednak na dolnej powierzchni ciała, co można byłoby tłumaczyć tym, że kobiety noszą po prostu spódnicę i dlatego też te nogi, te łydki właśnie, to jest ta okolica, która jest najbardziej narażona u kobiet i tam najczęściej właśnie u kobiet wykrywany jest ten nowotwór.
1: Wykrywamy nowotwór, jest on łagodny. Jak wygląda dalsze leczenie?
0: W przypadku, kiedy nowotwór jest łagodny, to wrzucamy pacjenta do tak zwanej grupy profilaktycznej, czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
1: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
0: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza. Więc jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak. Dlatego, tak jak mówię, każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza i w przypadku, kiedy pacjent jednak chciałby się takiego znamienia pozbyć, ja zawsze takie znamie wycinam. Tak, jest bardzo duże grono pacjentów, które przychodzi do mnie, których nie znam i które przychodzi i mówi, pani doktor, tu ja mam coś tutaj w tym miejscu, natomiast u mnie nie ma czegoś takiego. I osobiście uważam jako dermatolog, że to jest błąd w sztuce, żeby badać jedno znamie. U mnie zawsze pacjent jest rozbierany. Okej, pacjent przychodzi, niepokoi go znamie na dłoni, niepokoi go znamie na ramieniu. Pierwsze co, badam dane znamie, które pacjenta niepokoi, uspokajam bądź kwalifikuję do wycięcia, natomiast zaraz potem rozbieram pacjenta absolutnie do naga i badamy całe ciało.
1: A właśnie, jak ważne jest to, żeby samemu się oglądać po prostu?
0: Bardzo ważne, bo to zmniejsza ryzyko występowania właśnie nowotworów skóry stadiów zaawansowanych praktycznie o 80%.
1: Bardzo dużo.
0: To jest absolutnie bardzo dużo. Większość populacji ma tych znamion około 80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to z nami było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą, zazwyczaj wycinamy dane znamie i się okazuje, że to znamie zaczęło się dopiero zmieniać i wyłapane jest na super, super etapie, czyli na etapie, kiedy jesteśmy totalnie bezpieczni. Gorzej w przypadku, kiedy mamy pacjentów z tak zwanymi zespołami znamion złożonych czy atypowych. To są pacjenci, którzy mają ponad 400 znamion. Dokładnie. I są tacy pacjenci, mamy takich pacjentów w grupach ryzyka, bo to tacy pacjenci są już per se w grupie ryzyka z uwagi na ilość tych znamion. I tu nie jest w stanie pacjent wyłapać, czy to było nowe, czy nie nowe. Dlatego w przypadku moich pacjentów, tacy pacjenci przychodzą do mnie co 3 miesiące.
1: Kiedy znamie powinno nas najbardziej zaniepokoić? Kiedy się pojawia, czy kiedy widzimy już na przykład jakąś czerwoną obwolutę?
0: I tak, i tak. Jeżeli chodzi o czerniaka, to najczęściej są to czerniaki de novo, tak? Czyli częściej występują one w znamieniu nowym niż w znamieniu, które było stare i one się zaczęło zmieniać. Ale to nie ma znaczenia. Wszystkie te czynniki powinny nas niepokoić. Jeżeli pojawiło nam się nowe znamie, jest to absolutny sygnał, zwłaszcza kiedy mamy więcej niż 40 lat. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli jesteśmy powyżej 40 roku życia i zauważamy u siebie nowe znamie, jest to absolutnie zawsze czerwone światełko, które kieruje nas prosto do dermatologa. I to samo tyczy się znamienia, które zaczyna się zmieniać. Czerwona obwódka, powiększanie się zmiany, ale też regresja zmiany, czyli to, kiedy znamie zaczyna też zanikać. To również powinno nas niepokoić.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Wychowują liderów, którzy później zdobywają światowe parkiety. Trefl Sopot od wielu lat inwestuje w poszukiwanie, a następnie szkolenie młodych talentów. Skąd wiadomo, że właśnie to dziecko ma talent i jak wygląda życie młodego koszykarza? Posłuchajcie mojej rozmowy z Radosławem Soją z Trefla Sopot.
3: Dzień dobry wszystkim, Radosław Soja, asystent trenera Żana Tabaka, Trefl Sopot.
1: Od czego najlepiej rozpocząć swoją przygodę z koszykówką?
3: Myślę, że to chodzi o zaszczepienie pasji i generalnie oglądanie tych wszystkich sportowców na dużych arenach i myślę zdobywanie sukcesów i kierowanie swojej drogi właśnie poprzez sport do życia, bo uważam, że sport to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, czy też wyłanianie liderów, no i na końcu oczywiście tężyzna fizyczna.
1: No ale właśnie Sopot lubi wychowywać liderów, tak od maleńkości.
3: Zgadzam się, jest wielu zawodników wywodzących się z Sopotu, którzy grają na najwyższym poziomie. I myślę, że to jest bardzo fajna droga, bo to też jest świetna promocja miasta i tego, w jaki sposób Sopot chce być pokazywany w Polsce.
1: A od czego najlepiej zacząć? Od tego, że zapisuje swoje dziecko na jakieś zajęcia, właśnie półkolonie? Jak to wygląda?
3: No tak, myślę, że najprościej to najlepiej pójść na mecz, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że dziecko złapie bakcyla, a później oczywiście trafić do klubu. Jest na pewno wiele różnych sekcji dla różnych kategorii wiekowych i to jest najfajniejsza droga, żeby zacząć.
1: Na początku jest to chyba taka trochę bardziej zabawa z piłką niż realne granie.
3: Nie, no zdecydowanie, bo to na początku myślę, że każdy rodzic i też każde dziecko musi mieć różne alternatywy, żeby znaleźć to, co jest najlepsze dla nich. Myślę, że koszykówka może być jednym z takich sportów ogólnorozwojowych, gdzie naprawdę można dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć i też myślę, że fizycznie przygotować do życia.
1: A jaki jest wiek najlepszy do tego, żeby rozpocząć?
3: Ciężko powiedzieć w tej chwili. Myślę, że sekcje już naborowe różnych dyscyplin sięgają po dzieci w przedszkolach, na pewno w szkołach, no ale myślę, że tak w granicach czwartej klasy podstawowej.
1: Właśnie, ja pamiętam kiedyś takie zajęcia z przedszkolakami, takie maluszki, ta piłka prawie większa od nich.
3: No zdecydowanie, że tak. No to trzeba traktować jako zabawę i jeżeli dziecko faktycznie zakocha się w tym, to później po prostu kierować jego karierą w tym kierunku.
1: Jakie predyspozycje powinien mieć młody koszykarz?
3: Myślę, że na początku to każdy powinien spróbować. Po prostu koszykówka to jest taka gra wielu różnych ról, że myślę, że każdy dla siebie może znaleźć miejsce. No wiadomo, każdy spojrzy i będzie mówił o koszykówce, że człowiek musi być wysoki, silny fizycznie, no ale gwiazdami największej światowej, powiedzmy NBA, są zawodnicy nie jakieś tam super warunkach fizycznych, więc myślę, że dla każdego jest miejsce.
1: To nie jest tak, że na początku ważna jest ta psychika, zaangażowanie dziecka, to, że ono w ogóle chce.
3: Zdecydowanie. Myślę, że to jak przez całe życie trzeba znaleźć swoją pasję i po prostu podążać do celu i zdobywać kolejne szczebelki drabiny. I zgadzam się, no pasja to na pewno też wyróżnia te dzieci na tym początkowym etapie.
1: No właśnie, wspomniałam na początku, że Trefl wychował sporą grupę liderów. Jak wyglądała ta droga tych takich najlepszych koszykarzy? Oni zaczynali właśnie od małych dzieci?
3: Myślę, że większość z nich zaczynało oglądając popisy najlepszych zawodników, kiedy tutaj była dominacja Pomorza, jeżeli chodzi o koszykówkę w Polsce i większość z tych chłopaków na pewno przeszło tą drogę, że widzieli tych najlepszych ludzi i chcieli być tak jak oni. I faktycznie to już są małe dzieci gdzieś będące wokoło boiska, tak jak my organizujemy boisko dla małych dzieci podczas naszych spotkań. No i później właśnie trafiają do klubów, chcą, że tak powiem, udoskonalać swoją technikę i też pasję.
1: W ogóle mam wrażenie, że Trefl jest takim miejscem, gdzie można spotkać dużo młodych osób, które potem wyfruwają z tego sopockiego gniazda gdzieś dalej.
3: Zgadzam się i uważam, że jest bardzo dużo młodych ludzi na naszych meczach. Bardzo się cieszymy. Chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej. Stąd też takie akcje jak ta tutaj w szkole numer 9, aktualnie gdzie się znajdujemy. No i faktycznie, no, to jest droga.
1: A po czym poznać takiego przyszłego lidera? On się wyróżnia na takich pierwszych zajęciach? Już wie, ogarnia bardziej niż te inne dzieci?
3: Ja bym powiedział, że to już jest, jest to trochę gdzieś w wychowaniu, czy nie wiem jak to nazwać, może w genach, że po prostu próbujesz dominować we wszystkim co robisz i to jest taka część sportowca, to jest coś co wyróżnia sportowców od regularnych ludzi, że tak to nazwijmy. I faktycznie oni już na tych zajęciach próbują wygrać za wszelką cenę, próbują przechwytywać te piłki, próbują zdobywać kosze i łączą ludzi, też widać, że za nim podąża drużyna. Myślę, że to widać na każdym etapie.
1: Ale to nie jest sport indywidualistów.
3: Zdecydowanie nie jest to sport indywidualistów. Na pewno uczy pracy w zespole, to na pewno. I od zawsze się powtarza wśród trenerów, że jeden zawodnik nie wygra meczu, że to musi być praca zespołowa. Aczkolwiek potrzebni są ludzie, którzy mają takiego zęba i tą werwę do tego, żeby ciągnąć zespół.
1: A kiedy podczas takich zajęć widzicie taki młody talent, próbujecie gdzieś zasugerować, podpowiedzieć, może zapisz się na takie zajęcia, pójdź do takiej szkoły?
3: Pewnie, że tak. No, my patrzymy w przyszłość i wierzymy, że takie wyszukane perełki za jakiś czas trafią do zespołów juniorskich, będą walczyć na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski, a następnie trafią do zespołów seniorów. W przyszłości, kto wie, może i kadra Polski. Faktycznie tak jest.
1: Wybór szkoły też jest istotny?
3: Sugerowałbym szkoły o profilu koszykarskim, gdzie faktycznie trenerzy są stricte skupieni na koszykówce i wiedzą w jaki sposób pracować, jak rozwijać indywidualną technikę i wiedzą też jak zachęcać tych ludzi do większej pracy.
1: Na początku wiadomo, jest to zabawa, a jak wygląda już taki tydzień takiego młodego koszykarza, który ma gdzieś tam naście lat, no i musi poświęcić znaczący czas na to, żeby iść dalej?
3: To już powiem na przykładzie tego, jak to funkcjonuje w Treflu. To jest specjalistyczna szkoła sportowa, gdzie dzieci trafiają w ręce trenerów, trenerów przygotowania fizycznego, trenerów mentalnych i ta praca wygląda w taki sposób, że rano się spotykają, wykonują właśnie jakąś siłownię, czy tam wstęp do takiej już poważniejszej siłowni. Następnie są zajęcia indywidualne, po czym wieczorem spotykają się na stricte koszykarskich zajęciach, więc jest to sporo jednostek treningowych w tygodniu, powiedziałbym, że od 8 do 10 plus mecze na weekend.
1: No właśnie, to jest spore wyzwanie dla młodego człowieka, który gdzieś tam jeszcze się kształtuje.
3: Jest to spore wyzwanie, ale kto jak nie młody człowiek będzie miał tyle energii, żeby to wytrzymać? No zdecydowanie, to mówię, że to dużo zależy od pasji i takiej miłości, bo wiadomo, jeżeli coś nam faktycznie leży i chcemy to robić, to dużo przyjemniej się to wykonuje.
1: A ile zależy od sztabu trenera takiej opieki, że ktoś ma chwilę zwątpienia właśnie, to nie dla mnie, ja chciałbym pójść z moimi kolegami, nie wiem, na imprezę, nie iść na 10. trening w tym tygodniu.
3: No pewnie, no świat daje tyle teraz alternatyw, że to faktycznie ciężko tak to wszystko pogodzić, ale wydaje mi się, że to jest taka wewnętrzna chęć rywalizacji, wygrywania, satysfakcji, którą z tego bierzesz, no i radości, którą ci to daje. Myślę, że to też trener musi w jakiś sposób podsycać, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku i ten młody zawodnik musi widzieć, że osiąga jakieś tam kolejne cele, które go faktycznie przybliżają do tej kariery, o której marzy.
1: Trener jest takim trochę rodzicem, poklepie po plecach?
3: Trener to z jednej strony musi poklepać po plecach, a z drugiej strony musi wyegzekwować i faktycznie nakierować, żeby robić rzeczy w taki sposób, w jaki powinny być robione, więc to nie zawsze jest takie bardzo miłe, ale faktycznie też generacja jest taka, że dużo się zmienia, że te dzieci potrzebują czasem takiego poklepania po plecach i żeby była jednak mimo wszystko radość z tego wszystkiego.
1: No właśnie, wspomniałam o rodzicach. Jak dużą rolę oni odgrywają, na przykład podczas treningów? Ich obecność jest wskazana, czy wręcz odwrotnie?
3: No ja myślę, że bardzo dużą, ogromną bym powiedział, bo to jednak rodzic jest w stanie, że tak powiem, pomagać trenerowi, pokazywać dziecku, w którym kierunku trzeba iść. Że to nie ma problemu z tym, czy rodzic jest na treningu, czy nie. To wszystko zależy od tego, jaka jest relacja między zawodnikami, trenerami, rodzicami. I marzyłbym, żeby wszyscy generalnie wspierali, żebyśmy szli w jednym kierunku.
1: No, czasami na meczach piłkarskich są tacy rodzice ważniejsi niż trener.
3: No ale to się wszędzie zdarza. To myślę, że to jest normalna rzecz, jak w życiu, i to faktycznie trzeba usiąść, porozmawiać, znaleźć jakiś kompromis, żeby to wszystko szło w właściwym kierunku.
1: A jak to wygląda w Treflu właśnie, te początki, kiedy jest mały chłopiec, tak? On trafia tutaj do was, przychodzi na te treningi. Jak wygląda ta droga jego?
3: No na pewno trzeba sprawdzić jego walory. Na pewno trzeba też mniej więcej już wiedzieć, do jakiej pozycji go przypasować, w jakim kierunku z nim pracować, no bo to koszykówka, tak jak mówię, jest 5 osób na parkiecie plus kolejnych 7 na ławce. Każdy ma swoje zadania do wykonania i myślę, że po prostu trzeba nakierować zawodnika w odpowiednim kierunku, żeby też nie tracić czasu, uczyć go czegoś, co mu nie będzie przydatne w przyszłości. I myślę, że to jest bardzo indywidualne podejście. Mamy doświadczonych trenerów, którzy faktycznie są dobrzy w swoim zawodzie i ci ludzie po prostu pomagają tym młodym zawodnikom. No jak we współczesnym świecie, myślę, że głowa jest bardzo ważna i to jest takie budowanie charakteru i cały czas stawanie się lepszym, budowanie też swojego ego, swojej pewności siebie, i to wszystko idzie w jednym kierunku. Jeżeli czujesz się dobrze, widzisz postęp, to na pewno dużo łatwiej się rywalizuje z zawodnikami. Ja to też widzę na przykładzie zespołu seniorskiego, że jeżeli dobrze trenujemy, mocno trenujemy, widać, że jest mocny trening, zawodnicy dobrze się czują, to potem się przekłada na spotkania i to tylko buduje. Tak? To jest, wygrywasz jeden mecz, wygrywasz drugi mecz, trzeci mecz i z każdym wygranym meczem czujesz się coraz pewniej i ta gra ci sprawia coraz więcej radości, no bo my tu wszyscy sportowcy próbujemy wygrać, więc to o to w tym chodzi.
1: To nie jest tak, że potem się trochę przyzwyczajamy do tej idealnej sytuacji, kiedy wszystkie mecze są wygrane i gdzieś tak osiadamy na laurach?
3: Nie, no zdecydowanie. Tym bardziej, że jak wygrywasz wszystkie mecze, to wiadomo, że wszyscy są na polowaniu i próbują z tobą wygrać. No to, ale to też, mówię, chęć i część tej rywalizacji. Myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawiałeś na początku. Ten charakter, który gdzieś musi być. No musisz mieć taki charakter, że chcesz wygrywać, dominować. To cię pcha do przodu.
1: A co w przypadku dzieci, które spełniają ambicje rodziców? Tata chciał być koszykarzem, nie pykło, więc syn tutaj jest, że tak powiem, ciśnięty, żeby grać, żeby pokazywać się na boisku, a nie wiem, on by wolał tańczyć.
3: To jest bardzo ciężkie pytanie. Ja uważam, że myślę, że to wszystko jest indywidualne podejście. To wiadomo, że rodzic zna swoje dziecko najlepiej, wie, co od niego oczekiwać. Jest wiele historii takich, że faktycznie to dziecko było przez cały czas tam w ciężkim reżimie treningowym i nie miało czasu na inne rzeczy, po czym zostawało światowym sportowcem czy światowym aktorem i tylko i wyłącznie dziękowało swoim rodzicom za to. Także myślę, że to jest indywidualne podejście i to już muszą rodzice z dziećmi zdecydować.
1: Ale waszą rolą też jest czasami podpowiedzieć, droga mamo, drogi tato, ten syn nie czuje się tu dobrze.
3: To zdecydowanie tak. Myślę, że czasami jest tak, że po prostu, tak jak pani mówi, no, nie odpowiada ani dyscyplina, albo to, co robi dziecko, i myślę, że mogłoby skierować swoją energię w innym kierunku i na pewno trzeba takie sugestie dawać. No. My próbujemy być wśród ludzi, którzy faktycznie mają tą samą pasję i idą w tym samym kierunku. Nie, no jest to ogromna duma, ale powiem tak, że nie tylko w seniorskiej drużynie, ale każdy taki mały postęp, jeżeli widzisz człowieka i widzisz tą pracę wykonaną, to bardzo cieszy i bardzo buduje, i też myślę, że dlatego jesteśmy w tej dyscyplinie, w tej koszykówce i chcemy faktycznie widzieć postęp.
1: A były przypadki takich trochę weteranów pracy, którzy na początku no nie pasowali tutaj, ale jednak swoją ciężką pracą doszli do tego, żeby występować na dużych parkietach?
3: Pewnie, takich ludzi się najbardziej docenia. Wiemy, że oni będą oddadzą wszystko, co mogą, żeby po prostu spełnić swoje marzenia, i trzeba ich doceniać, trzeba ich wspierać i czasami faktycznie trzeba więcej czasu i empatii do tego wszystkiego, co robią, pewnie.
1: A gdy spotykacie się z takimi małymi dziećmi, one mówią na przykład, jakich mają idoli, gdzie chciałyby grać, nie wiem, oglądają NBA?
3: Ja to lubię generalnie zacząć taką rozmowę z zawodnikami właśnie, jakich mają idoli, bo to też widać, jaki mają kierunek, jakie mają cele i dokąd zmierzają. fajnie, fajnie obserwować i fajnie też zaszczepiać, żeby oglądali, chcieli oglądać najlepszych i do nich, że tak powiem, równać.
1: To jest też fajne, że Trefl Sopot wychodzi do tej takiej szerszej publiczności, żeby po prostu pokochać koszykówkę z trybun.
3: Tak jak już wspomnieliśmy, że to myślę, że to jest taka pierwsza droga, żeby zobaczyć i chcieć być tak jak ci zawodnicy, którzy są faktycznie teraz na seniorskim poziomie. I to na pewno jest droga i myślę, że to jest najlepsza droga, bo to jednak przychodzisz, poznajesz nowych ludzi, koszykówka, generalnie sport jest taki, że poznajesz bardzo dużych ludzi, masz wielu przyjaciół z tego i myślę, że tak to się zaczyna, że tu zaczynasz, poznajesz przyjaciela jakiegoś, razem wspólnie idziecie na mecz i jakąś tą pasją kultywujecie.
1: To jest tak, że koszykówką da się zarazić?
3: Oj, zdecydowanie tak. Mam mnóstwo osób, które są zarażone koszykówką i faktycznie no... To jest droga.
1: A pana pierwszy mecz, taki, który się oglądało z trybun?
3: Ja pamiętam, tak jak mu wspomnieć, to tato mnie zabrał do Wałbrzycha na mecz ekstraklasy, jeszcze w Górnik Wałbrzych był w ekstraklasie i to było dla mnie niesamowite przeżycie. Pierwszy raz widziałem amerykańskiego zawodnika, w ogóle sama atmosfera tego wszystkiego. Bardzo mi o to wspominam i na pewno miało to duży wpływ na to, co robię teraz.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

pierwsze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Się nie ma czego bać, otwieramy dar, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Niby tyle mam, ale czegoś brak.